Łomża. Ain't no hesitation.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
4: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Patrola policji i straży miejskiej przy szkołach i nowe. Zaostrzone procedury bezpieczeństwa we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie miasta. To odpowiedź na serię brutalnych ataków w polskich szkołach, udaremnione próby i niepokojące incydenty z udziałem nastolatków. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od poniedziałku, a władze miasta uspokajają i zapewniają, że łomżyńskie szkoły są bezpieczne, mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
2: Jesteśmy świeżo po spotkaniu z komendantem miejskim policji, z dyrektorami szkół. Od poniedziałku zostaną wprowadzone względy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, więc w tym miejscu naprawdę mogę zaapelować do rodziców i dzieci, że nasze szkoły są bezpieczne, więc proszę nie mieć obaw. Można śmiało posyłać dzieci do naszych szkół. Zadbamy o bezpieczeństwo.
1: Mówi dyrektor pierwszego ELO Jerzy Łupa.
3: Myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna, bardzo stresująca. Jako szkoła mieliśmy taką informację o tych działaniach, które miały się wydarzyć w dniu wczorajszym. W związku z tym podjęliśmy stosowne starania, nawiązaliśmy współpracę z policją. Na dzień dzisiejszy wzmocniliśmy dyżurny na terenie szkoły. Ograniczyliśmy w bardzo dużym stopniu wejścia osób, jak również liczbę po prostu drzwi otwartych, którymi mogą wchodzić uczniowie.
0: SK Łomża.
1: Park Ludowy, teren pomiędzy ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II i park Jakuba Wagi. Tu zajdą spore zmiany dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 12 milionów złotych, które nasze miasto dostało z funduszy europejskich. O szczegółach mówią zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński, posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś i przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała.
4: Kolejny tydzień przynosi nam bardzo dobre informacje. Łomża została pozytywnie oceniona. Nasz wniosek, który skierowaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, został oceniony pozytywnie i zarekomendowany do finansowania w ramach funduszy europejskich dla polskich wschodniej. To szereg bardzo ważnych, długo wyczekiwanych inwestycji, na które wszyscy bardzo mocno liczyliśmy, a które będą mogły stać się faktem, bo w ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną i naszym celem tego projektu jest ochrona naszego dziedzictwa, czyli tych zabytkowych parków, ale też odpowiedź na współczesne oczekiwania naszych mieszkańców, bo wiąże się z tym nasadzenie dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej, ale to również urządzenia rekreacyjne, nowe ławki, nowe alejki, hamaki, również urządzenia w postaci placów zabaw, docelowo również pump track, który ma powstać przy ulicy Katyńskiej właśnie w tamtym obszarze, a na który również w tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję zespołowi z Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych z Urzędu Miejskiego w Łomży, który przygotowywał ten projekt, który przygotowywał dokumentacje projektowe na realizację tych inwestycji. To jest jak zwykle bardzo ciężka, ale też profesjonalna praca, która została wykonana. Dziękuję za to wsparcie parlamentarne, bo to również jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie przy tej współpracy samorząd, parlament, instytucje rządowe jak najwięcej tych środków pozyskiwali dla naszego miasta i również oczywiście nie mogłoby to się wydarzyć, gdyby nie wsparcie Rady Miasta, która wyznacza kierunki oczywiście działania miasta poprzez uchwalanie budżetu na dany rok, ale też współpracując z prezydentem miasta zabezpiecza odpowiednie środki na wkład własny, bo całość tego projektu, koszty tego projektu to szacunkowo 17 milionów 400 tysięcy, wkład z dofinansowania to 11 milionów 564 tysiące. Także również tutaj na ręce radnych serdeczne podziękowania za tą współpracę, którym celem jest rozwój naszego miasta.
5: Pan prezydent trochę mnie uprzedził, bo ja właśnie od podziękowania chciałam zacząć. Bardzo dobrze się współpracuje i można zabiegać o środki dla własnego miasta, jeśli dobrze są przygotowywane wnioski. Nie jest żadną tajemnicą, że pracowników Wydziału Inwestycji znam doskonale, ponieważ sama byłam pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łomży. Dziękuję im za to, że tak, z taką pieczołowitością, dbałością piszą te wnioski, że one są wysoko oceniane. O tyle łatwiej jest mi zabiegać o to, by na mapie wydanych środków ta Łomża się pojawiała. Dlatego panie prezydencie też bardzo dziękuję, bo to jest wydział, który jest pod pańską opieką i nadzorem. Proszę przekazać podziękowania dla pracowników. Chcę podziękować radnym miejskim, którzy głosują odpowiedzialnie za inwestycjami. Bez wkładu własnego raczej większość tych inwestycji by się nie udała. I cieszę się, że możemy odpowiadać na potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wyzwań stojących przed nami związanymi z zmianami klimatu. Wpisujemy się odpowiednio w te projekty. Wiemy, jak zadbać o to, by nasze parki odzyskały pewną świetność, ale też służyły naszym mieszkańcom, a jednocześnie powodowały, że jesteśmy odporni na pewne zmiany klimatyczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję radnym, bardzo dziękuję panu prezydentowi, że konsultuje ze mną i staramy się zabiegać o te środki. To jest kolejna inwestycja, kolejne duże miliony, które płyną do Łomży tylko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
6: Każde środki zewnętrzne, które zasilają łomżyński budżet cieszą, dlatego składam w imieniu Rady Miejskiej podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków. Tak jak tu było już wspomniane, w każdej inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym jest udział własny. Także cieszą inwestycje, chodzi tylko o to, o proces dofinansowania, bo przy zaangażowaniu środków własnych trzeba wiedzieć, że również nie stać ze środków własnych, to są również idzie z zobowiązań. Było wspomniane o programie rozwoju Polski Wschodniej. Jest to program, który w naszym rejonie już funkcjonuje na ścianie wschodniej od wielu, wielu lat. No i tutaj przypomnę pana byłego posła, europosła Krzysztofa Jurgiela, który między innymi dzięki tamtym zabiegom w ogóle ten program powstał po to, żeby ta Polska wschodnia mogła dorównać do reszty kraju. Wtedy mówiono się o zrównoważonym rozwoju Polski i dlatego ten program powstał.
1: Więcej zajęć dodatkowych, wsparcie psychologiczne, nauka języków obcych i rozwijanie talentów. To część działań, które czekają uczniów łomżyńskich szkół. Nasze miasto pozyskało ponad 6 milionów złotych unijnego dofinansowania. To na projekt Edukacja przyszłością. O szczegółach mówią członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek i zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
7: W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasto Łomża złożyło ten wniosek i otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 6,2 miliona złotych. Cały projekt to prawie 7 milionów złotych, 800 tysięcy złotych to koszty miasta. Dlatego patrzę na taką smutną panią skarbnik, pewnie to z tego powodu, ale myślę, że damy radę. To 7 milionów z pewnością przyczyni się do zwiększenia, można powiedzieć, systemu edukacyjnego, wzmocnienia systemu edukacyjnego miasta Łomży. Pragnę przypomnieć, że obejmie to prawie 2,5 tysiąca uczniów w 12 szkołach, ale uczniów także nauczycieli. A główny kierunek to oczywiście kluczowe kompetencje, to jest umiejętności cyfrowe, nauka języków obcych, ale też doradztwo zawodowe i wszelkie inne aktywności po stronie nauczycieli. Także pewnie, drodzy Państwo, jakaś dodatkowe obowiązki na Was spadną, ale z pewnością będą z korzyścią dla łomżyńskich uczniów i łomżyńskiej edukacji. Także bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy dzisiaj podpisać tę umowę i wierzę, że w ciągu tych 2 lat obowiązywania projektu będzie on dobrze skonsumowany i też wierzę, że Panie Prezydencie, że wkrótce spotkamy się przy podpisywaniu kolejnych.
2: Tu Pan Marszałek mówił o Pani Skarbnik, natomiast Pani Skarbnik też wie, że ten wkład własny to też jest bardzo często sale lekcyjne. Natomiast tutaj też mamy uśmiechniętych dyrektorów, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałem podziękować Panu Marszałkowi, ponieważ dzisiaj możemy podpisać umowę ponad 6 milionów złotych na dofinansowanie bardzo ważnych zajęć, wzmocnieniu kompetencji, ale też doposażeniu naszych szkół ogólnych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że już teraz realizujemy projekty w zakresie kształcenia zawodowego. Kolejne projekty również są już na etapie negocjacji, więc tutaj Pan Marszałek wie, że też pewnie wkrótce się spotkamy na kolejnych tego typu wydarzeniach, ale osobiście cieszę się z tego, że to jest kolejne wydarzenie, kolejna umowa, dzięki którym skorzystają nasze szkoły, ale też skorzystają nasi mieszkańcy, nasi uczniowie. Tu już padło bardzo wiele słów na temat, co z tego projektu będziemy dokładnie robić, ale ja, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, cieszę się też z jednego. Z tego, że w tym projekcie również są przewidziane środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży. Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że wspólnie z Panem Marszałkiem możemy wczytywać się w te potrzeby naszych mieszkańców, potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Oczywiście tych środków, pomimo że jest to duża kwota, tych środków oczywiście potrzebowaliśmy jeszcze więcej w tym aspekcie, więc Panie Marszałku, uśmiechamy się tutaj. Mamy projekty złożone w tym zakresie, w zakresie edukacji również włączające, więc jeżeli będzie ta dobra pasca podtrzymana, więc na pewno będziemy mogli spotkać się, żeby porozmawiać i jeszcze w sposób bardziej istotny wzmocnić to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, czyli te wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To jest naprawdę bardzo potrzebne, także jeszcze raz dziękujemy, Panie Marszałku. Natomiast w tym miejscu również muszę podziękować. Podziękować z jednej strony dyrektorom szkół, którzy współpracowali przy pisaniu tego projektu, to Państwo określili potrzeby, które mieliśmy zawrzeć w tym projekcie, zawarliśmy, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również chciałem podziękować osobom, które pisały ten wniosek z naszego ramienia, pracownikom referatu Funduszy Nieinwestycyjnych, pani kierownik i pracownikom, ponieważ wiem, ile ta praca kosztuje, więc naprawdę też bardzo dziękuję i bardzo niskie ukłony, pani Klaudio. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No i myślę, że tak naprawdę tych przemów już dosyć, a przejdźmy do dzieła, do realizacji projektu.
7: Ja tylko, jeżeli pan prezydent dziękuję, to ja też podziękuję Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego, który też rzeczywiście musiał ocenić te wnioski i też decydował
1: mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 5 Małgorzata Pietrusewicz.
8: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało, a więc myślę, że niewiele co prawda w szkole mamy miejsca, bo akurat budynek jest stary i takich zakątków niewiele mamy, ale postaramy się znaleźć, ponieważ cieszymy się bardzo, że takie akurat jest. Mamy też przy nowo wybudowanej hali przepiękne sale, które będziemy też starali się doposażyć, a bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka, taką świetlicową, gdzie dzieci przepięknie tańczą, każdą uroczystość naszą uświetniają tym tańcem, a więc będą mieli miejsce, gdzie ćwiczyć.
9: Czyli możemy powiedzieć, że
8: myślę, że tak. Wszyscy uczniowie, bo zarówno będzie doposażenie i sal, i zajęcia dodatkowe, i wycieczki, i kąciki relaksu, także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówi dyrektor pierwszego ELO, Jerzy Łupa.
3: Jak pisaliśmy projekt, to planowałem zajęcia wspierające uczniów z matematyki, języka polskiego, angielskiego, chemii, fizyki, generalnie z większości przedmiotów. Też dodatkowo jeszcze tam planowaliśmy zakup sprzętu będącego wyposażeniem pracowni, między innymi telewizorów multimedialnych, które są w tej chwili bardziej atrakcyjne niż tablice, powiedzmy tablice też multimedialne właśnie. No i zaplanowaliśmy też wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej i również pracowni fizycznej, więc częścią edukacji wymagającą prowadzenia ćwiczeń, różnych zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych, czyli to tutaj żeśmy proponowali.
9: Czyli realnie skorzysta cała szkoła, wszyscy uczniowie?
3: Generalnie tak, ponieważ grupy, które tam są tworzone, to są, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8-osobowe. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu, to przede wszystkim wzbogacenie procesu dydaktycznego i korzystają z tego wszyscy uczniowie, cała społeczność szkolna.
1: Za nami trzecie łomżyńskie forum Kobiece Drogi, czyli ważne spotkania, rozmowy i profilaktyka. W tym roku tematem przewodnim forum była zmiana, mówi przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok.
10: Bardzo cieszę się, że możemy spotkać się w tym miejscu na trzeciej już edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi. Mam takie poczucie, że to wydarzenie stało się już częścią takiej wspólnej drogi mieszkanek naszego miasta i w tym roku hasłem przewodnim jest w zmianie. Mogłoby się wydawać, że to zaledwie dwa słowa, ale to są słowa, które mieszczą naprawdę wiele, bo zmieniają się nasze role, zmienia się to, w jaki sposób pracujemy, zmieniają się nasze relacje i tak naprawdę zmienia się świat. Więc my dzisiaj staramy się zadać pytanie, skoro świat się zmienia, jak my się zmieniamy i w jakim kierunku ta zmiana w naszym prywatnym życiu ma podążać. Więc dzisiaj mnóstwo takich inspiracji poprzez rozmowy, panele dyskusyjne, ale też docenienie po raz drugi Łomżynianek Roku. I to też jest niezwykle istotne. Konkurs organizowany przez prezydenta miasta Łomży z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i chcemy dzisiaj docenić te panie, które są wyjątkowe, które w naszym mieście odgrywają istotną rolę, chociaż muszę powiedzieć, że tych pań w Łomży nie brakuje. Bardzo często zmiana kojarzy nam się z utratą, z takim poczuciem, że coś odchodzi. Natomiast my chcemy dzisiaj pokazać, że zmiana to jest początek i czasami te decyzje, które czekały przez wiele lat właśnie za sprawą inspiracji, jednego zdania, jednego słowa, jednego spotkania właśnie mogą się zadziać. I dzisiaj chcemy, żeby to hasło w zmianie było takim zaproszeniem do tego, by Panie wyszło być może z własnym pytaniem, być może z własną inspiracją, może z własną odpowiedzią, a może z nowym kontaktem, żeby w swoim życiu były odważne, bo tak naprawdę zmiana to nie jest coś, co dzieje się wokół nas, jest to coś, co my współtworzymy i czasami wystarczy postawić ten jeden krok, aby tej zmiany dokonać.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
2: Nasze miasto jest miasto, w którym bardzo dużo grup społecznych dyskutuje, spotyka się, wymienia poglądy. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy w Filharmonii do miasta Łomża, gdzie jesteśmy świadkami pięknego wydarzenia, jakim jest trzecie forum Kobiece Drogi. Jest to bardzo istotne, żeby rozmawiać, dyskutować, wymieniać poglądy. I cieszę się, że również środowisko kobiet na tym polu wykazuje dużą współpracę, a już praktyka pokazuje, że dużo ciekawych pomysłów zrodziło się w trakcie takich wydarzeń. Też nie ukrywam, że jest to dobre miejsce na to, gdzie nasze łomżyckie kobiety mogą dużo dowiedzieć się na temat zdrowia czy innej sfery życia, więc to jest to naprawdę bardzo istotne i cieszymy się, że jako miasto możemy dołożyć swoją skromną cegiełkę do tego pięknego dzieła. To widzimy bardzo wiele kobiet, które funkcjonują czy to w świecie naszej lokalnej polityki, czy też w świecie naszego lokalnego biznesu i naprawdę cieszymy się z tego, że kobiety mają wpływ i co myślę, że mają dużo większy wpływ, więc tutaj cieszymy się, że miasto Łomża jest, można powiedzieć, liderem na tym polu, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko jako miasto włączać się w te piękne idee, które tutaj będą dzisiaj miały miejsce.
1: Mówi posłanka Alicja Łapkowska-Gołaś.
5: Trochę jest nam jednak jeszcze w życiu publicznym i w ogóle w życiu zawodowym trochę ciężej. I chcemy pokazać siłę siostrzeństwa. Od samego początku wspieram tą inicjatywę. Oczywiście organizatorką jest Marlena Siok, która jest wybitnym organizatorem takich wydarzeń. Ściąga tutaj naprawdę całą rzeszę super ekspertów i panelistek, i panelistów. Także myślę, że to jest takie ważne wydarzenie na mapie wydarzeń Łomży ze względu na to, że ono jest dedykowane kobietom. Dzisiaj mówimy o zmianie. I ta zmiana często jest nieoczekiwana, często nas martwi, niepokoi. Czasem jest długo planowana, przygotowujemy się do niej, ale musimy z niej wyciągać jak najwięcej dla siebie. Ta zmiana musi być dla nas wartością. Musimy się nauczyć żyć ze zmianą. I w tym takim szybkim świecie myślę, że ten temat jest kluczowy. Dwie takie zmiany mogę wskazać. Pierwsza to jest urodzenie dziecka. Zostanie matką jest niesamowitą zmianą podejścia do wszystkiego. Kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka i tego, że reorganizujemy swoje życie, jest naprawdę niesamowita. A drugą zmianą na pewno było wejście do polityki. Myślę, że łatwiej sobie poradzić z jakąkolwiek zmianą w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że czyjeś oczekiwania nie są moimi obietnicami.
1: W czasie wydarzenia odbyła się gala konkursu Łomżynianka Roku. Przyznano 5 statuetek. W kategorii kultura nagrodzona została Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.
11: To jest ogromne wyróżnienie, ponieważ ja od 5 lat próbuję zmienić Drozdowo, zmienić muzeum w Drozdowie i bardzo się cieszę, że widać również z perspektywy Łomży zmiany, które tam zachodzą. To nie są tylko inwestycje, ale też zmiany w działalności merytorycznej, w podejściu do zwiedzających. Ja mam taką ambicję, aby muzeum, tak jak poprzednio, przed laty dwór, emanowało na cały region, aby świeciło przykładem wysokiej kultury, osiągnięć naukowych, takich pięknych postaw patriotycznych. I jedyne, czego możemy w życiu się spodziewać, to jest zmiana. A jeżeli zmiana jest podejmowana świadomie, to jest zawsze zmianą na dobre. Nie ukrywam, że to jest duże zaskoczenie. Po pierwsze dlatego, że kobiet, które w kulturze działają, jest dużo, to są znakomite, znamy się wszystkie. Natomiast jest też zaskoczeniem, ponieważ ja w Drozdowie jestem od 5 lat i tak naprawdę to jestem na placu budowy. Ja mogłabym nagrodę dostać za budownictwo na przykład. I ja w tym codziennym takim dreptaniu za inwestycjami, pieniędzmi, poprawkami, odbiorami robót to troszeczkę odchodzę od tego życia, którym czasami może żyje Łomża kulturalna. I teraz jak dostrzeżono to, że ja rzeczywiście coś robię, to to jest dla mnie po prostu wejście w inny świat. I też taka refleksja, żeby się zatrzymać, docenić to, co robię ja i co robi zespół, bo przecież sama tego nie robię. No i też wyznaczać nowe cele. Mówimy o tym, że równouprawnienie mamy w kraju, natomiast ja sama ze swojego doświadczenia wiem, że kobiety mają trochę trudniej. I musimy się wspierać. Zresztą też widzę, chociażby jeżeli się aplikuje o pracę. Mężczyzna po prostu bierze pracę, a kobieta dwa razy się zastanowi, czy spełnia wymagania w 100%. I wydaje mi się, że to z tej odpowiedzialności wynika, że kobiet jest ciągle za mało w gronie kierownictwa. Kobiety bardziej się obawiają tej drogi zawodowej, bardziej się obawiają awansów. Dlatego tytuł dzisiejszego forum, czyli W zmianie, to jest bardzo ważne zagadnienie. Ja mam też takie przesłanie do kobiet, aby nie bały się zmian.
0: SK Łomża.
1: Przez kolejne 4 lata Łomżyńska Filharmonia i Teatr Lalki i Aktora będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury. Miasto aneksowało umowę, a to większy zastrzyk gotówki i dalszy rozwój naszych instytucji, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
12: Cieszymy się z tego, że miasto Łomża podpisało aneks na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora i Filharmonii Kameralnej. Inicjatywa współprowadzenia powstała jeszcze w pierwszej kadencji, w której rozpocząłem pełnić urząd prezydenta. W roku 2018 podpisaliśmy umowę na współprowadzenie Filharmonii Kameralnej. W 2023 roku podpisaliśmy z ministerstwem umowę na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. No i podpisanie tych umów daje możliwość dobrego finansowania tych instytucji. Umowy zostały podpisane do roku 2030. W wyniku tych umów zwiększy się też kwota, która będzie wypłacana przez ministerstwo. To kwota prawie 770 tysięcy w przypadku teatru i prawie 1 000 000 złotych w przypadku filharmonii. Oczywiście miasto Łomża również zwiększa finansowanie wraz ze wzrostem nakładów poniesionych przez ministerstwo, ale podpisanie tych dwóch aneksów daje pewną stabilność finansową naszym jednostkom kultury, daje szansę też na kolejny rozwój i też na podnoszenie swojego i tak wysokiego poziomu. Jest to bardzo dobra informacja, mimo też tych obaw, które gdzieś tam się pojawiały, na możliwość zredukowania liczby współprowadzonych jednostek przez ministerstwo, no to nasze jednostki, można powiedzieć, się obroniły wysokim kunsztem artystycznym i jakością, jaką prezentują.
13: Ciężko było dostać to aneksowanie?
12: No wiadomo, jeżeli chodzi o inicjatywę kontynuowania umów, jeżeli mówimy o dużym finansowaniu, a tutaj jest to duże finansowanie, bo przecież też jeszcze na kolejne 4 lata, no to te rozmowy dość trwały długie, ale tutaj chciałbym podziękować i dyrektorowi Teatru Lalki i Aktora i dyrektorowi Filharmonii Kameralnej, którzy też włączyli się w te rozmowy i myślę, że tutaj dorobek obu tych instytucji przeważył, że te jednostki są nadal współprowadzone przez ministerstwo, więc można powiedzieć, kultura, sztuka się obroniła.
13: Zostawiamy na dalszy rozwój tych jednostek.
12: Oczywiście, no, taka była inicjatywa współprowadzenia tych jednostek przez ministerstwo kilka lat temu i nadal chcemy to kontynuować. W związku z tym myślę, że tutaj ten rozwój kulturalny, tak jak wielokrotnie podkreślamy, że Łomża na tle miast na prawach powiatu jest naprawdę jednostko wybijające się, jeżeli chodzi o instytucje kultury, jeżeli dodamy jeszcze do tego mediatekę, która rozpoczyna się już rozpoczynamy budować, no to pokazuje naprawdę naszą dużą siłę.
13: A czy jest szansa na właśnie współprowadzenie innych instytucji, na przykład Muzeum
12: Północno-Mazowieckie? Jakbyśmy sobie popatrzyli, tutaj pamiętam w roku 2023, tak podpisywaliśmy tę umowę z Ministerstwem Kultury, to było naprawdę dużym też wyróżnieniem dla nas, dla miasta 60-tysięcznego, że mamy dwie jednostki współprowadzone. Jest to ewenement na skali kraju. początki też kontaktu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, kiedy Filharmonia taką umowę podpisała, to pamiętam też były argumenty, że ciężko będzie nam podpisać dwie umowy na dwie jednostki w naszym mieście, tym bardziej, że też duże miasta mają ogromne instytucje kultury i się teatr doczekał się na koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. No temat na pewno trzeba byłoby podjąć, tak? Chociaż dzisiaj widzimy, że na pewno jest to trudniej i też koszty, jakie są na funkcjonowanie Filharmonii przede wszystkim i teatru są dużo większe niż na koszty funkcjonowania muzeum, więc można powiedzieć, obroniliśmy to, co mamy, a pomyśleć zawsze, wiadomo, inicjatywę można podjąć, ale myślę, że nie będzie to na pewno łatwe, tak, żeby trzecia jednostka była jednostką współprowadzoną i zależało nam bardzo na tym, żeby i teatr, i Filharmonia, a muzeum, jeżeli chodzi tutaj o finansowanie, no to już z budżetu miasta to jesteśmy w stanie finansować bieżącą działalność.
14: SK Łomża News.
15: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy i dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
16: Koniec IX wieku. Wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
15: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
16: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz, w późniejszej lokalizacji miasta, stanął zamek książąt mazowieckich.
15: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
16: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340, a pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
15: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
16: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
14: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
15: A potem po Złotym Wieku przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
16: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
15: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
16: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz, Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
15: I wchodzimy w XX wiek.
16: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe. Polacy, chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, jeden ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
14: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
15: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
16: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozu w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
15: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
16: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum. Powstają nowe osiedla i zakłady. Między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
15: A potem?
16: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
15: A w XXI wieku?
16: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
14: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
15: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
16: To opowieść o Łomży. Od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI. Zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
15: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz wiek XVI nie dotykać.
16: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
15: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
16: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
15: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
16: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
15: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
16: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
14: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
15: Wspomniałeś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
16: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
15: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
16: Są pamiątki po Łomomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
15: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
16: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
15: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
16: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
15: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu?
16: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
15: Multimedialne plany, stare pocztówki.

0: dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
1: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
0: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniono ją wałami i powstał gród z podgrodziami. Ważny punkt w regionie.
1: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
0: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
1: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
0: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII, oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
1: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
0: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie, oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
1: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
0: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
1: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Wspomniałaś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
0: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Stręgowej.
1: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
0: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra. A dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
1: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
0: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
1: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców. A jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
0: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii. O ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
1: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu Eska Łomża. Eska Łomża.
1: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
0: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
1: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
0: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
1: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
3: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
4: Zbliża się kolejna edycja konferencji.

0: konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie Uśmiechnięte Strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
1: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20 edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też Uśmiechnięte Strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzanego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych Uśmiechniętych Strofek nie będzie? Ja we będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, czym tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
0: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
1: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jakie możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
0: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
1: To znaczy, bardzo mi cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obokach razem z tym małym recytatorem.
0: Uśmiechnięte Strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
1: Tak, dlatego że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam. Nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje. Dużo ale dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach. Po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znali wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
0: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
1: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przez sympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też no, Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy nad książką i nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś. To się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są... Ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest... Dzieci sięgają raczej do klasyki.
0: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
1: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem, wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza. Dokąd to tak jedzie? Na targ do Łowicza. I później to ten piękna Łowiczanka, tą melodię ostatnio zwrotkę śpiewa, gdzie podziałeś tęczę, bo kupiły na ulicę, Łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to, ten łowicki tekst, walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział, sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. Ongiszcze się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście, tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek. I to już tyle, tyle lat. A jednak się pamięta.
0: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
1: W 81 roku, przepraszam, bo już datę pomyliłem, w 80 roku, 15 lutego, przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej, dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesnej dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przeniosłem do klubu wojskowego
0: I
1: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa. Jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu. A bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
0: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
1: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej. Powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwiony takim opisem, tym pejzażem. Może pani powie, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że z niewolnika nie ma roboty. pamiętnika. No, to chyba jest prawdziwe.
0: A czego scena uczy młodego człowieka?
1: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne. Umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Poza tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
0: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
1: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Ja to jak gdyby po prostu dodaję skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawzięcie, to jest ostatni prezes, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować i to jest właśnie chyba ma taką wartość, którą trzeba po prostu, tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
0: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
1: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tych Słowacki. Ja mówię, oczywiście to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli. Jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś by był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
0: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
1: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że z naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdzie w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
0: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
1: nie,
0: bez
1: to jest, zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. On jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym uśmiechniętymi strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOSiR-u w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby mógłby pan przekonać jakiegoś naszego słuchacza do tego, żeby wziął udział w konkursie, to jak by pan to zrobił?
1: Ja myślę, żeby po prostu za wszelką cenę otworzył sobie zbiory w domu, w którym, bo w każdym domu jest dom z książkami, to jest taka świątynia, więc w każdym domu znajduje się coś, co dziecko dla siebie znajdzie. Ja myślę, że jak sobie poszuka, powędruje, to się zaciekawi, to go wzbudzi, to zainteresowanie i będzie chciał się pokazać w tym koncercie finałowym, a to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy dziecko, gdyby zaczyna wchodzić w ten inny świat. Świat, nawet to, ośmielę się mówić słowo, artystyczny, bo chyba to jest też dobrze. Ja mam trójkę bodajże aktorów, którzy chodzili do mojego zespołu kilka lat, kilkanaście, a dzisiaj są na scenach Opola, Krakowa czy Wrocławia. Także no, miło to.
0: No właśnie, a czy ma pan informacje o losach pana podopiecznych?
1: Staram się czasami z nimi nawiązywać kontakty, ale aktor to jest taki po prostu, kiedyś powiedział
0: wolny jeden, duch.
1: Jeden z chłopców, że mówi, proszę pana, aktor to się zajmuje swoją rolą, tak jak rolnik, jakby zaczyna się wiosna i musi być cały czas w swoim żywiole.
0: Czyli raz jeszcze przypomnijmy, Uśmiechnięte Strofki. Kiedy, gdzie, dla kogo?
1: Uśmiechnięte Strofki dla przedszkolaków z Grodu nad Narwią. Finał odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, Aleja Legionów 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Zapraszamy serdecznie. Już dziś czekam na wszystkich tych małych, miłosińskich, kochanych aktorów.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Łomżyńscy strażacy przypominają o czujkach dymu i tlenku węgla. To w ramach ogólnopolskiej kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Taka czujka powinna znaleźć się w każdym domu.
4: To jest niewielki koszt, bo to jest 100 czy 150 zł, ale to urządzenie realnie ratuje nasze życie.
3: Mówił Grzegorz Lisowski ze Straży Pożarnej.
2: SK Łomża.
3: Wojska Polskiego ponownie idzie do remontu. Tym razem odcinek od Ciepłej do Meblowej Zachodniej.
5: Odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
3: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński. Ochotnicy spod Łomży rozpoczęli zbiórkę elektrośmieci. Strażacy z OSP Kownaty zbierają stare telewizory, drukarki czy telefony. Sprzęt można przewozić do remizy, a zebrane odpady będą mogli wymienić na sprzęt ratowniczy. A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
6: To wystawa Bursztyn w dorzeczu w Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chętnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, określam tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak tak ładnie mówiąc genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna, tam te drzewa tak zwane bursztynodajne rosły, padały, woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone, tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Erydian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe. To, co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski. I to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo. W miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem, a można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. A więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju, czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają różny kształt i różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używana już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyte ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane inkluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, typu głównie małe owady, ale i to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam zatem przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No, mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To to jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę. I ona czasami właśnie wygląda jak tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakiś tam element, który wpadł do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpie, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kurpiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mniej więcej rozpoznać, jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody powoduje, że jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było jakby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc, jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki. To są tak zwane gryzaki dla dzieci zamiast smoczka, albo dziecko, które ząbkowało, dawało im się takiego gryzaka, on mógł sobie tam jakby naciskać na dziąsła, trochę popracować i złagodzić. Także różnorodność wyrobów była w zasadzie ograniczona tylko fantazją twórcy. No to oczywiście to już jest kwestia, nie mówimy tutaj jakby pewnej tradycji, która wynikała z tego, że naszyjnik bursztynowy miał tak, a nie inaczej wyglądać, ale można było sobie wymyśleć jakieś inne już własne wzory. To są te najstarsze wzory, a to są już trochę późniejsze lata związane już z 20 wiekiem, także oczywiście naśladownictwo jest, ale okazuje się, że wcale nie jest to taka łatwa i prosta sprawa, czego przykładem są tak zwane szlify kryształowe albo facetkowe, gdzie wyroby starych mistrzów są bardzo precyzyjne. W przypadku tych wyrobów, no jakby współczesne już jest dużo, może mniej precyzyjnie wykonana obróbka, no ale z kolei weszły inne kształty. Teraz oczywiście to już może trudno mówić o robieniu typowych wzorów kurpiowskich. W zasadzie teraz, jeżeli się robi, to już się robi takie, jakie są potrzebne, czyli to, co ludzie kupują.
2: SK Łomża News.
7: Kiedy ktoś mówi Łomża, wielu widzi Narew i Stary Rynek, ale w samym sercu miasta stoi coś, co tę historię spina jak klamra. Katedra Świętego Michała Archanioła, jej dzieje, znaczenie i niezwykła architektura, od których dziś zaczniemy naszą opowieść.
3: Ta świątynia to jak kronika Łomży napisana cegłą. Obecny kościół powstał w pierwszej ćwierci XVI wieku, ale tradycja parafii sięga około roku 1000, gdy na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży istniał już kościół farny. Można powiedzieć, że parafia wędrowała razem z miastem.
7: Czyli zanim pojawił się ten późnogotycki kościół, Łomża miała już co najmniej dwie ważne świątynie.
3: Tak. Pod koniec XIV wieku na Popowej Górze stanął kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętych Rozesłańców, a w roku 1410 przeniesiono tam parafię. Gdy po około 100 latach zaczął podupadać, książęta mazowieccy zdecydowali o budowie nowej fary, konsekrowanej w roku 1525.
7: A kiedy ten kościół zaczął przypominać dzisiejszą katedrę?
3: Około połowy XVI wieku przebudowano go na pseudo-bazylikę i założono sklepienia. Jest hipoteza, że sklepienie prezbiterium jest starsze i że była to dawna kaplica zamkowa książąt mazowieckich z początku XV wieku.
7: Czyli w prezbiterium stoimy w miejscu pamiętającym czasy książąt mazowieckich.
3: Dokładnie. W XVII wieku kościół mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Potem zmieniono wystrój z gotyckiego na barokowy, dodano rokokowe sztukaterie, a po kolejnych zniszczeniach świątynię wielokrotnie zamykano i odnawiano.
7: Jak udało się ją ostatecznie uratować i podnieść rangę tego miejsca?
3: W XIX wieku odnowiono sklepienia i dobudowano zakrystię. W roku 1921 kościół wpisano do rejestru zabytków, a 4 lata później podniesiono do rangi katedry, gdy powstała diecezja łomżyńska.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
7: Ale przed nią była jeszcze II wojna światowa.
3: Świątynia została częściowo zniszczona i groziło jej wysadzenie. Uratowały ją zabiegi biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego. W roku 1944 bomba zniszczyła zakrystię, a w roku 1947 naprawiono dach.
7: A kiedy przywrócono jej gotycki charakter?
3: W latach 1953-1958 przeprowadzono regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, starając się odtworzyć gotyk mazowiecki. Wnętrze jest dziś mieszanką gotyku, renesansu, baroku i rokoka.
7: Co we wnętrzu jest najcenniejsze?
3: W nawie głównej są sklepienia gwiaździste i sieciowe. W bocznych, rzadkie na Mazowszu, sklepienia kryształowe. Na pierwszym filarze po prawej stronie wisi późnogotycki nagrobek kanonika Jana Wojsławskiego, zmarłego w roku 1549.
7: A te słynne nagrobki Modliszowskich?
3: W nawie południowej znajduje się podwójny renesansowy nagrobek Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich z roku 1589, a w nawie północnej kolejny podwójny nagrobek Anny i Hieronima Modliszowskich oraz epitafium ich dziecka Jana, zmarłego w roku 1588.
7: Ale katedra to także silny kult maryjny.
3: W południowej kaplicy znajduje się późno-renesansowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym 4 czerwca roku 1991 przez papieża Jana Pawła II. W południowej nawie zobaczymy też obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany w roku 1900 przez Wojciecha Gersona.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
7: Na zewnątrz też kryje się zagadka. Ta słynna maska w murze wieży.
3: W murze wieży wmurowano kamień przypominający maskę. Prawdopodobnie przedmiot kultu pogańskiego. Podobne maski są w Prątnicy i w Półtusku, więc to ślad dawnych wierzeń w murach chrześcijańskiej świątyni.
7: A pod posadzką prezbiterium odkryto całe podziemne archiwum.
3: Podczas remontu w roku 2005 natrafiono na kryptę, co uruchomiło badania archeologiczne. Odkryto 10 krypt i około 70 szkieletów, w tym dobrze zachowane pochówki duchownych, między innymi budowniczego katedry z XVI wieku.
7: Katedra żyje też w kulturze i symbolice miasta.
3: Pojawiła się na znaczku Sanktuaria Maryjne i na monecie Historyczne Miasta Polski, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łomży.
7: A jaka jest jej rola dzisiaj?
3: Biskup Janusz Stepnowski ustanowił ją jednym z 20 kościołów stacyjnych papieskiego roku świętego Józefa, co potwierdza jej znaczenie jako ważnego ośrodka życia religijnego, historii i sztuki.
7: Jeśli ktoś chce zrozumieć Łomżę, musi choć raz stanąć pod tymi sklepieniami i spojrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.
3: Bo katedra świętego Michała Archanioła to nie tylko zabytek, ale żywa opowieść o mieście, które przez wieki zmieniało się, podnosiło po zniszczeniach i zachowało swoją tożsamość.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
7: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie katedry świętego Michała Archanioła w Łomży, warto zobaczyć, jak ta opowieść zapisana jest w jej murach. Dzisiaj cała rozmowa kręci się właśnie wokół niego.
3: Chodzi o katedrę pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela, jeden z najstarszych kościołów w regionie i podręcznikowy przykład gotyku mazowieckiego, który mimo remontów zachował pierwotny charakter.
7: Skąd w ogóle wzięło się tu chrześcijaństwo i pierwsze kościoły?
3: Tradycja wiąże początki ewangelizacji z misją świętego Brunona z Kwerfurtu, około roku 1000. W Starej Łomży istniały wtedy dwa pierwsze kościoły, świętego Wawrzyńca przy Grodzisku i świętego Piotra, bliżej późniejszego miasta.
7: A kiedy pojawia się pierwsza dobrze udokumentowana parafia i potrzeba nowej świątyni?
3: W roku 1410 biskup Jakub z Koszkwi erygował parafię na wzgórzu zwanym później Popową Górą. Po nadaniu Łomży praw miejskich w roku 1418 miasto szybko się rozwijało i dotychczasowy kościół przestał wystarczać, więc zdecydowano o budowie nowej, okazalszej świątyni.
7: I tu wchodzi na scenę księżna mazowiecka Anna.
3: Z jej fundacji oraz jej synów, Janusza III i Stanisława, w latach od 1504 do 1525 powstał nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela. Konsekracja odbyła się w roku 1525, a rok później przeniesiono chrzcielnicę i uprawnienia parafialne, czyniąc z niego główną parafię miasta.
7: Jak wyglądała ta katedra w swojej pierwotnej gotyckiej odsłonie?
3: To późnogotycka trójnawowa pseudobazylika z pięcioprzęsłowym korpusem, dwuprzęsłowym prezbiterium, od północy połączonym z dwukondygnacyjną zakrystią oraz z trójkondygnacyjną dzwonnicą z kaplicą w przyziemiu i kaplicą różańcową od południa.
7: Brzmi jak małe miasteczko w mieście. Jak to wszystko przykryto i ozdobiono?
3: Nawa główna i dzwonnica mają dachy dwuspadowe, prezbiterium pięciospadowy, a elewację z nietynkowanej cegły zdobi cegła zędrówka, układana w rąby i szachownice, z rozglifionymi oknami w tynkowanych blendach.
7: A fasada? Wiele osób kojarzy ją raczej z barokiem niż z gotykiem.
3: Fasada ma parawanowy, barokowy szczyt z naczółkiem ujętym wolutami i pilastrami toskańskimi. Prezbiterium podniesiono o barokowy fryz, a dzwonnica zyskała rzędy ostrołukowych blend. To efekt barokizacji z końca XVII wieku, po pożarze i zniszczeniach wojennych, kiedy według projektu Józefa Szymona Bellotta przebudowano szczyty, podniesiono mury prezbiterium i obniżono dachy, zmieniając wystrój z gotyckiego na barokowy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
7: Czyli świątynia dostała wtedy nową barokową szatę. A jak wygląda wnętrze, kiedy ktoś przekroczy próg katedry?
3: Wnętrze dzieli się na trzy nawy, oddzielone ostrołukowymi arkadami wspartymi na czworobocznych filarach. Sklepienia są bardzo efektowne. W nawie głównej, prezbiterium i kaplicy w dzwonnicy zastosowano sklepienia gwiaździsto-sieciowe, a w nawach bocznych i kaplicy różańcowej sklepienia kryształowe.
7: To już brzmi jak prawdziwa lekcja historii sztuki. A co z chórem muzycznym i wyposażeniem?
3: Chór ma formę barokowego balkonu nad wejściem, z którego rozbrzmiewa muzyka organowa. Wnętrze dopełnia wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Manierystyczne i barokowe ołtarze, barokowa chrzcielnica oraz ambona.
7: Wspomniałaś, że katedra jest skarbnicą sztuki sepulkralnej. Co to znaczy w praktyce?
3: Chodzi o nagrobki i płyty upamiętniające zmarłych. Mamy późnogotycką płytę księdza Jana Wojsławskiego z połowy XVI wieku, renesansowe nagrobki rodziny Modliszewskich, nagrobek Mikołaja Troszeńskiego oraz Nikodema Kossakowskiego z roku 1611, łączący renesans z wczesnym barokiem.
7: Czyli spacer po nawach bocznych to jak przejście przez galerię rzeźby nagrobnej. Kiedy te nagrobki trafiły w obecne miejsca?
3: W latach od 1932 do 1934. Podczas przebudowy pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego przeniesiono je z prezbiterium i kaplicy różańcowej do naw bocznych, aby były lepiej widoczne.
7: Zanim jednak dojdziemy do XX wieku, zatrzymajmy się przy XVIII. Wspominałaś o ponownej konsekracji.
3: Po barokizacji i remontach kościół ponownie konsekrowano w roku 1783, symbolicznie potwierdzając odnowiony charakter świątyni.
7: A potem XIX wiek i problemy techniczne. Kościół zamknięty z powodu złego stanu. To brzmi poważnie.
3: W roku 1819 z troski o bezpieczeństwo wiernych świątynię zamknięto i przeprowadzono pilne naprawy. Pod koniec wieku dobudowano południową zakrystię, zamurowano wejście w dzwonnicy i pokryto kościół polichromią, co nadało wnętrzu bardzo dekoracyjny charakter.
7: I wtedy pojawia się jeszcze jeden ważny moment – wpis do rejestru zabytków.
3: Od roku 1921 kościół figuruje w rejestrze zabytków, a 28 października roku 1925 papież Pius XI utworzył diecezję łomżyńską i podniósł kościół farny świętego Michała Archanioła do godności katedry.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
7: Czyli od tego momentu to już nie tylko ważny kościół miejski, ale główna świątynia całej diecezji. Jak katedra przeszła przez burzliwy wiek XX, zwłaszcza przez II wojnę światową?
3: W roku 1939 bomba uszkodziła zakrystię i nawę boczną, a podczas okupacji groziło jej wysadzenie. Według przekazów uratował ją biskup Stanisław Łukomski, który zdecydowanie temu przeciwdziałał.
7: A co działo się z budynkiem po wojnie?
3: Już w roku 1940 ruszył remont, a w latach od 1953 do 1958 przeprowadzono częściową regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, przywracając gotyckie detale przy zachowaniu barokowych elementów.
7: Czyli dziś widzimy efekt wielu warstw historii. A oprócz architektury jest jeszcze coś, co szczególnie przyciąga wiernych.
3: To cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości, otoczony dużym kultem. 4 czerwca roku 1991 papież Jan Paweł II koronował ten wizerunek w Łomży, co było wielkim wydarzeniem dla regionu.
7: A sama kaplica z obrazem przeszła niedawno sporą metamorfozę.
3: W roku 2000 z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego gruntownie ją odnowiono, tworząc godne miejsce dla obrazu i modlitwy.
7: Wróćmy jeszcze do samego usytuowania katedry. Gdzie dokładnie stoi ta świątynia w strukturze miasta?
3: W centrum Łomży, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, a jej bryła z charakterystycznymi szczytami i szkarpami pokazuje różne style i epoki.
7: A jak wygląda dziś parafia katedralna? To już nie jest jedyna parafia w mieście.
3: Do roku 1972 była jedyną parafią w Łomży. Później, wraz z rozwojem miasta, wydzielono z niej trzy nowe parafie. Matki Boskiej Bolesnej, Świętego Brunona z Kwerfurtu i Miłosierdzia Bożego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
7: A mimo tego podziału na terenie samej parafii katedralnej wciąż znajduje się kilka ważnych kościołów.
3: Tak, oprócz katedry są jeszcze dwa kościoły w granicach parafii. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z roku 1877, dziś rektoralny, oraz kościół sióstr benedyktynek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po roku 1946.
7: Jest jeszcze kościół filialny w Podgórzu, który też należy do tej historii.
3: W miejscowości Podgórze pod koniec XX wieku z inicjatywy księdza Henryka Gołaszewskiego i księdza Mariana Mieczkowskiego powstał kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To pokazuje, jak parafia katedralna wychodziła naprzeciw potrzebom wiernych spoza centrum.
7: Wracając do samej bryły katedry, jak te szkarpy, blendy i fryzy wpływają na odbiór budynku?
3: Schodkowe szkarpy wzmacniają mury i nadają im rytm. Blendy wypełniają ściany dekoracyjnym rysunkiem, a fryzy porządkują elewację poziomymi liniami. Dzięki temu masywna bryła wydaje się lżejsza, a dachy, kryte dachówką, podkreślają ceglany charakter świątyni.
7: A wewnątrz, oprócz nagrobków i ołtarzy, uwagę przyciąga też gra światła.
3: Rozglifione okna wpuszczają światło w charakterystyczny sposób. Wysoka nawa główna, sklepienia gwiaździsto-sieciowe i kryształowe, barokowe ołtarze oraz chór muzyczny na trzech filarach tworzą przestrzeń, która łączy średniowieczne korzenie z późniejszymi epokami, a polichromia dopełnia atmosferę wnętrza.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
7: Jeśli spojrzy się na całą tę historię w jednym ciągu, widać, że katedra w Łomży to nie tylko budynek sakralny, ale też kronika miasta. Od misji świętego Brunona przez księżną Annę, barokowych architektów, XIX-wiecznych konserwatorów, aż po współczesnych proboszczów.
3: To kronika zapisana w cegle, kamieniu i drewnie. Wczesne kościoły w Starej Łomży, budowa nowej fary w XVI wieku, barokizacja po pożarach, wpis do rejestru zabytków, podniesienie do rangi katedry, wojenne zniszczenia i regotyzacja. To wszystko tworzy opowieść o mieście, które rosło wokół swojej świątyni.
7: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok katedry, widzi tylko fragment tej historii. Za każdym detalem kryje się konkretna data, nazwisko, decyzja. Od księdza Jana Wojsławskiego, przez Józefa Szymona Bellotta, Stefana Cybichowskiego, Władysława Paszkowskiego, aż po współczesnych duszpasterzy.
3: I właśnie dlatego ta świątynia jest tak ważna dla Łomży i regionu. Łączy funkcję miejsca modlitwy, zabytku architektury, galerii sztuki sepulkralnej i symbolu ciągłości historii, gdzie w murach spotykają się wieki, style i ludzie.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
5: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no, ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń, takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też, aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
8: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
5: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
2: SK Łomża.
3: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Widzna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
9: Zawsze jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
3: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
10: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosu, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
3: Mówił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku Tyłobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
11: Tato! Na razie nie będziemy wypuszczać kota zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo proszę.
12: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
13: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że Po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
1: Trzy lata temu,
13: Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów, był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl był prezentowany i w regionie północno-wschodnim. Ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał

0: pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
1: przemyślenia, zwątpienia.
0: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz Cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego Cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a Cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na Cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Bikrowicz.
1: Z bohaterem Cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy, bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w domu, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym Cukierku Tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym

0: i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
1: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl, myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
0: No, Państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
1: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście.
0: Oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
2: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki książki są w kanonie lektur, nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak mieliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt. Więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, która jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie w sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc: możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej. Więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
0: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
2: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak, więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
0: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny. I też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Zresztą oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, jakby popchają akcję do przodu, ale też opowiadają o pewnym nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie symptomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut, są nawet takie seriale i czas jest troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk i następna akcja.
2: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie. Dlatego, że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również i rodzeństwo. Więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
0: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
2: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
3: SK Łomża.
4: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
5: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
4: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

0: Śląska Łomża News.
1: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka, albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
2: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
1: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
2: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia. Miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
2: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
1: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
2: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był między innymi Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
1: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
2: Tak. W młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta, a on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
1: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
2: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
1: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
2: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
1: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
2: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
1: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
2: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
1: No i Dziunia Pietrusińska, postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwisko autora.
2: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
1: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
2: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
1: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
2: Zagrała między innymi w Zakazanych Piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
1: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
2: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
2: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
1: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem. Recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
2: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
1: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
2: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują. Ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
1: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
2: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
1: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
2: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
1: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
2: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
1: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
2: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
1: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
2: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę. Hanka Bielicka, artystka dramatu.
2: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgnęła do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
1: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
2: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
1: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
2: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
1: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
2: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
1: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
2: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia, bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
2: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem dziś brzmi jak pożegnanie.
1: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
2: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć. Szczególnie w Łomży.
1: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
2: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku, jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
1: Co można tam zobaczyć?
2: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
2: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej. Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku. Co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
1: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
2: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia – dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
1: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
2: Ładny obraz. I bardzo trafny.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
2: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
1: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bielickiej.
2: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
1: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
2: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
1: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
2: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał. Usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
1: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
2: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
1: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
2: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
1: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
2: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
2: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
1: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
2: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
1: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
2: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą. Nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
1: W tym sensie Hanka Bilicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
2: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje. Pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
0: SK Łomża News.
1: Nowogród kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Narwią, ale za tą pocztówkową scenerią kryje się i fascynująca historia grodu na skarpie i opowieść o całej gminie, jej przyrodzie oraz kurpiowskiej tradycji. Jak to miasto w ogóle znalazło się na tej skarpie nad rzeką?
2: Klucz tkwi w położeniu. Wysoki brzeg Narwi naprzeciw ujścia Pisy dawał naturalną obronę i kontrolę nad przeprawą oraz szlakami wodnymi łączącymi do rzeki Wisły z wielkimi jeziorami mazurskimi. Dziś to raj dla kajakarzy, kiedyś ważny punkt strategiczny i handlowy.
1: Czyli nieprzypadkowo ktoś w średniowieczu stwierdził, tu będzie gród. Kiedy zaczyna się ta historia?
2: Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 27 grudnia 1355 roku, gdy król Kazimierz Wielki nadał ziemię warszawską Siemowitowi III. Jego syn Janusz I Starszy przejął Nowogród i kazał wznieść murowany zamek w miejsce dwukrotnie spalonego drewnianego grodu kasztelańskiego. W 1434 roku książę Bolesław IV nadał mu prawa miejskie.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Brzmi dumnie. Jak wyglądało życie w mieście, gdy minął ten pierwszy rycerski etap?
2: W XVI wieku był ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Wywożono stąd zboże, produkty leśne, jak smoła i drewno, oraz żelazo z okolicznych kuźnic. Działał sąd bartny, rozstrzygający spory bartników, co pokazuje silny związek miasta z lasem i rzeką.
1: A polityka i wojny? W tej części Polski rzadko bywało spokojnie.
2: Jako miasto królewskie, Nowogród wchodził w orbitę wielkiej polityki. W czasie insurekcji kościuszkowskiej był punktem obrony na linii Narwi. W powstaniu listopadowym doszło tu do bitwy z garnizonem rosyjskim, a podczas I wojny światowej przez kilka miesięcy na Narwi utrzymywał się front rosyjsko-niemiecki.
1: A potem przyszedł ten najtragiczniejszy moment.
2: We wrześniu 1939 roku miasto było miejscem zaciętych walk kampanii wrześniowej. Wykorzystano świeżo zbudowane schrony bojowe. Od 10 do 14 września 1944 roku podczas walk Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi zabudowa Nowogrodu została całkowicie zniszczona. Zdobycie miasta zakończyło okupację, ale praktycznie nie było do czego wracać.
1: Mimo tego mówi się dziś o zabytkach Nowogrodu. Co udało się ocalić albo zbadać?
2: Zamek na wzgórzu Ziemowita znamy głównie z badań archeologicznych. Odsłonięto tam ślady budynku z apsydą i podwaliny pod ołtarz, prawdopodobnie drewnianego kościoła świętej Barbary z okresu od XIV do XVII wieku. W centrum dominuje murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XV wieku, odbudowany po II wojnie światowej.
1: A jeśli ktoś chce zobaczyć coś bardziej namacalnego niż fundamenty, to trafi do skansenu?
2: Skansen imienia Adama Chętnika, założony w 1927 roku, prezentuje architekturę i wyposażenie dawnej wsi kurpiowskiej, XIX-wieczne chałupy, budynki gospodarcze i kapliczki. Choć wojna zniszczyła wiele zbiorów, Chętnik po wojnie odbudował i powiększył kolekcję.
1: Są też miejsca pamięci wojennej.
2: W Lasku przy ulicy Sikorskiego jest cmentarz żołnierzy polskich z 1920 roku, a przy ulicy Miastkowskiej pomnik młodym bohaterom z nazwiskami poległych. Upamiętnia obronę Nowogrodu i Miastkowa przez żołnierzy 205 Ochotniczego Pułku Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi w wojnie obronnej 1939 roku miejscowość odznaczono orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.
1: W tej historii jest też wątek społeczności żydowskiej.
2: Żydzi mieli w Nowogrodzie drewnianą synagogę z końca XVIII wieku i szkołę przy rynku. Synagoga została zniszczona we wrześniu 1939 roku. Budynek szkoły po wojnie służył celom oświatowym. Dziś stoi pusty. Na wzgórzu przy końcu ulicy Poległych znajduje się cmentarz żydowski. Jeden z nielicznych materialnych śladów tej społeczności.
1: Do tego dochodzą jeszcze bardzo dawne grody obronne.
2: Na granicy Nowogrodu i Jankowa Młodzianowa leży grodzisko Stoszkowate Górki z drewnianą wieżą rycerską z XIII-XIV wieku, broniącą przeprawy na Narwi. Jest też grodzisko Kępa u ujścia Pisy, funkcjonujące od IX do XIII wieku, po którym osadnictwo przeniosło się w miejsce dzisiejszego miasta.
1: A jak wygląda Nowogród dzisiaj, jeśli spojrzeć na liczby?
2: Na 1 stycznia 2018 roku liczył 2173 mieszkańców i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. po okresie przynależności do województwa łomżyńskiego, dziś leży w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
1: Niewielkie miasto, a ogromna gęstość historii na metr kwadratowy.
2: Nowogród to miejsce, gdzie historia wysokiej polityki, lokalnego rzemiosła, wielokulturowości i dramatów wojennych spotyka się na małej przestrzeni. Narew i ujście Pisy nadal wyznaczają rytm tego miasta. Tak jak wtedy, gdy na wzgórzu stał gród, a później zamek.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro poznaliśmy już historię i dziedzictwo Nowogrodu nad Narwią, to dziś przenosimy się do niewielkiej, ale charakternej gminy – Nowogród i okolice. Miejsce, gdzie Narew spotyka się z Pisą, a historia zderza się z przyrodą i kurpiowską tradycją.
2: Gmina Nowogród leży w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Siedzibą władz jest Nowogród. Mieszka tam blisko 4000 osób. Kameralna społeczność z bardzo bogatą przeszłością.
1: Skąd w ogóle wzięło się znaczenie tego miejsca?
2: Na terenie gminy istniały osady sprzed kilku tysięcy lat. Archeolodzy, prowadząc wykopaliska w latach 60. XX wieku, znaleźli gliniane naczynia, ozdoby, żelazne groty oszczepów i topory bojowe. Rzeki dawały wodę, pożywienie i naturalną ochronę, więc ludzie wybierali te tereny od bardzo dawna.
1: A co z samym grodem? Bo nazwa Nowogród brzmi dość jednoznacznie.
2: W widłach Narwi i Pisy istniał gród już między IX a XII wiekiem, później przeniesiony na wysoki brzeg Narwi. Z tego nowego grodu najpewniej wzięła się nazwa miasta, które kontrolowało ważne szlaki wodne i lądowe.
1: A kiedy Nowogród stał się formalnie miastem?
2: Prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Rozwinął się wtedy handel i rzemiosło. Miasto korzystało z położenia nad rzeką. Rozwijały się warsztaty i życie gospodarcze. To był jego złoty wiek.
1: Co ten złoty wiek zakończyło?
2: Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia, zubożenie mieszkańców i przerwanie szlaków handlowych. W drugiej połowie XIX wieku Nowogród z ośrodka rzemieślniczo-handlowego stał się miejscem o profilu rolniczym.
1: A dziś kojarzy się przede wszystkim z kurpiami i skansenem.
2: Gmina leży na styku kurpiowskiej Puszczy Zielonej, obszaru o wyjątkowej kulturze ludowej, stroju, rzeźbie, zdobnictwie i drewnianym budownictwie. Na tej tradycji wyrósł skansen kurpiowski imienia Adama Chętnika.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Skansen w Nowogrodzie to już trochę legenda. Wiele osób kojarzy go jako taką żywą lekcję historii. Jak to się zaczęło?
2: Skansen kurpiowski w Nowogrodzie otwarto 19 czerwca 1927 roku. Wtedy funkcjonował jako Muzeum Kurpiowskie. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. Twórcą i głównym animatorem był Adam Chętnik, etnograf, który całe życie dokumentował kulturę kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli człowiek, który nie tylko zbierał eksponaty, ale też ratował fragmenty świata, który mógł po prostu zniknąć. Co dokładnie trafiło do tego pierwszego muzeum?
2: Zbiory liczyły około 3000 eksponatów. Pochodziły głównie z prywatnych zasobów Adama Chętnika. Były to przedmioty związane z codziennym życiem kurpiów. Narzędzia, elementy wyposażenia domów, stroje, sprzęty gospodarskie. Wszystko to, co tworzyło obraz dawnej Puszczy Zielonej. Chętnik rozumiał, że nowoczesność wypiera tradycyjne formy życia, więc chciał je zachować w możliwie pełnym kształcie.
1: I wtedy przyszła II wojna światowa, która dla takich miejsc bywała bezlitosna.
2: Podczas II wojny światowej muzeum, podobnie jak cały Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzynki pni kilkusetletnich drzew bartnych oraz brama z kłód sosnowych, która stanowiła wejście do dawnego muzeum od strony rzeki. Te elementy stoją do dziś i są bardzo mocnym symbolem. Pokazują, że nawet po ogromnym zniszczeniu można odbudować pamięć.
1: To trochę jak żywy pomnik uporu i konsekwencji. Jak doszło do odbudowy skansenu po wojnie?
2: Początek odbudowy przypada na 1956 rok. Po zamknięciu wystawy rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję zagrody kurpiowskiej. Dwa lata później, w 1958 roku, zagrodę udostępniono zwiedzającym. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski. To był ważny krok, bo bartnictwo i pszczelarstwo miały ogromne znaczenie w tradycyjnej gospodarce kurpiów.
1: Czyli skansen nie powstał od razu w obecnej formie. Rozrastał się etapami. Co umożliwiło ten dalszy rozwój?
2: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita. To miejsce o dużym znaczeniu historycznym, bo kryje resztki średniowiecznego zamku. Dzięki temu terenowi skansen mógł się rozbudować. Dziś na powierzchni około 3,5 hektara znajduje się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z pełnym wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury. Barcie, kapliczki, studnie, brogi i inne elementy dawnego krajobrazu wsi.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: To już brzmi jak mała wieś w środku Skarpy nad Narwią. Jak wyglądają te budynki, bo kurpiowskie chaty mają swój bardzo charakterystyczny styl.
2: Wszystkie budynki w skansenie są konstrukcji zrębowej. Pochodzą z okresu od końca XVIII wieku do pierwszej połowy XX wieku. Przywieziona jest z terenu kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Kurpiowskie chaty mają ozdobne szczyty, tak zwane śparogi, bogato zdobione nadokienniki. Budynki gospodarcze, na przykład spichlerze z podcieniami, często stoją na kamieniach lub na charakterystycznych grzybkach, które chroniły ziarno przed wilgocią i gryzoniami. To są niemal klasyczne formy drewnianego budownictwa ludowego.
1: Czyli wchodząc tam, można zobaczyć nie tylko ściany i dach, ale cały sposób myślenia o przestrzeni, o pracy, o codzienności.
2: Dokładnie tak. Wnętrza są wyposażone w sprzęty, które pokazują, jak wyglądało życie w kurpiowskiej chacie. Są ławy, stoły, skrzynie, narzędzia rolnicze, przedmioty związane z obróbką lnu, z wypiekiem chleba. To nie jest martwa ekspozycja, to raczej opowieść o tym, jak ludzie organizowali swoją codzienność, jak łączyli pracę z obrzędowością i religijnością.
1: A do tego dochodzi jeszcze położenie. Skansen leży na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej, na wprost ujścia Pisy do Narwi. To musi robić wrażenie.
2: Ze wzgórza Ziemowita rozciąga się wspaniała panorama na kurpiowską Puszczę Zieloną. Widać rzekę, dolinę, zieleń lasów. To miejsce, gdzie bardzo mocno czuć połączenie historii z przyrodą. Z jednej strony resztki średniowiecznego zamku, z drugiej naturalny krajobraz, który przez wieki kształtował życie mieszkańców.
1: Wspomniałaś o kulturze. Czy skansen to tylko ekspozycja, czy dzieje się tam coś więcej, na przykład wydarzenia folklorystyczne?
2: W okresie letnim na terenie skansenu odbywają się imprezy folklorystyczne. Prezentują bogatą kulturę kurpiowszczyzny. Pojawiają się zespoły ludowe, twórcy rękodzieła, pokazy tradycyjnych zajęć. To ważne, bo kultura kurpiowska to nie tylko stare przedmioty, ale też żywa muzyka, gwara, taniec, obrzędy. Skansen staje się wtedy miejscem spotkania różnych pokoleń.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Skansen skansenem, ale gmina Nowogród to nie tylko muzeum pod chmurką. Co jeszcze warto tam zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się historią?
2: Bardzo ciekawym miejscem jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jego początki sięgają późnego średniowiecza. Niestety świątynia była wielokrotnie niszczona, ale mimo to zachowała swój historyczny charakter. Obok znajduje się zabytkowy budynek plebanii z drugiej połowy XIX wieku. W niedalekiej okolicy jest także cmentarz z nagrobkami z połowy XIX wieku. To ważne źródło wiedzy o dawnych mieszkańcach, o ich statusie społecznym, o lokalnych rodach.
1: Cmentarze często mówią więcej niż niejedna kronika. A jeśli ktoś interesuje się historią nowszą, zwłaszcza wojenną, to też znajdzie coś dla siebie?
2: Na terenie gminy i samego Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej. Pierwsza to linia schronów bojowych samodzielnej grupy operacyjnej Narew z 1939 roku. Druga to sowiecka linia Mołotowa z 1941 roku. Trzecia to bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 roku. Te obiekty pokazują, jak strategiczne było to miejsce w czasie działań wojennych.
1: To też przypomnienie, że ten spokojny dziś krajobraz był kiedyś areną bardzo dramatycznych wydarzeń.
2: Tak, te linie umocnień są materialnym śladem po tamtym czasie. Dziś pełnią funkcję edukacyjną. Pozwalają zrozumieć, jak wyglądała obrona, jak planowano działania wojskowe, jak wojna wchodziła w codzienność mieszkańców. To trudna, ale ważna część lokalnej pamięci.
1: Skoro już przy krajobrazie jesteśmy, to przejdźmy do przyrody, bo okolice Nowogrodu to nie tylko historia, ale też bardzo konkretne walory naturalne.
2: Okolice Nowogrodu są idealne dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy znajdują się Pradoliny Narwi i Pisy oraz część kompleksu Równiny i Puszczy Kurpiowskiej. To oznacza rozległe doliny rzeczne, lasy, tereny o dużej bioróżnorodności. W okolicy jest wiele rezerwatów przyrody, a także szlaki turystyczne dla pieszych i rowerzystów.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Czyli można połączyć zwiedzanie skansenu z wycieczką rowerową albo spacerem po lesie. A co z wodą, bo Narew i Pisa aż proszą się o kajaki.
2: Atrakcyjna lokalizacja gminy sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej. Rzeki Pisa i Narew stanowią tradycyjne szlaki ogólnopolskich spływów kajakowych. To trasy, które łączą walory krajobrazowe z możliwością spokojnego, rodzinnego wypoczynku. Woda płynie stosunkowo łagodnie, więc to dobre miejsce także dla mniej doświadczonych kajakarzy.
1: I to wszystko w gminie, którą zamieszkuje zaledwie około 4000 osób. Mała społeczność, a wachlarz atrakcji jak w dużym regionie turystycznym.
2: Gmina Nowogród to rzeczywiście bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają połączenia historii, przyrody i aktywnego wypoczynku. Z jednej strony mamy bogactwo zabytków, skansen, kościół, plebanie, cmentarz, linie umocnień wojennych. Z drugiej piękne krajobrazy, rzeki, lasy, szlaki piesze i rowerowe. Do tego dochodzi żywa tradycja kurpiowszczyzny, która wciąż inspiruje twórców ludowych i mieszkańców.
1: Brzmi jak miejsce, w którym można spędzić kilka dni i za każdym razem odkryć coś nowego.
2: Tak właśnie jest. Można zacząć od spaceru po skansenie, potem zejść na skarpę, spojrzeć na ujście Pisy do Narwi. Następnego dnia wybrać się na spływ kajakowy, a później odwiedzić kościół i cmentarz. Każdy z tych punktów opowiada inną część tej samej historii. Historii o ludziach, którzy od wieków żyją w miejscu, gdzie rzeka, las i tradycja tworzą bardzo spójną całość.
0: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Patrola policji i straży miejskiej przy szkołach i nowe, zaostrzone procedury bezpieczeństwa we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie miasta. To odpowiedź na serię brutalnych ataków w polskich szkołach, udaremnione próby i niepokojące incydenty z udziałem nastolatków. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od poniedziałku, a władze miasta uspokajają i zapewniają, że łomżyńskie szkoły są bezpieczne, mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
4: Jesteśmy świeżo po spotkaniu z komendantem miejskim policji, z dyrektorami szkół. Od poniedziałku zostaną wprowadzone względy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, więc w tym miejscu naprawdę mogę zaapelować do rodziców i dzieci, że nasze szkoły są bezpieczne, więc proszę nie mieć obaw. Można śmiało posyłać dzieci do naszych szkół. Zadbamy o bezpieczeństwo.
3: Mówi dyrektor pierwszego ELO Jerzy Łuba.
5: Myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna, bardzo stresująca. Jako szkoła mieliśmy taką informację o tych działaniach, które miały się wydarzyć w dniu wczorajszym. W związku z tym podjęliśmy stosowne starania, nawiązaliśmy współpracę z policją. Na dzień dzisiejszy wzmocniliśmy dyżurny na terenie szkoły. Ograniczyliśmy w bardzo dużym stopniu wejścia osób, jak również liczbę po prostu drzwi otwartych, którymi mogą wchodzić uczniowie.
0: SK Łomża.
3: Park Ludowy, teren pomiędzy ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II i park Jakuba Wagi. Tu zajdą spore zmiany dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 12 milionów złotych, które nasze miasto dostało z funduszy europejskich. O szczegółach mówią zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński, posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś i przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała.
6: Kolejny tydzień przynosi nam bardzo dobre informacje. Łomża została pozytywnie oceniona. Nasz wniosek, który skierowaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, został oceniony pozytywnie i zarekomendowany do finansowania w ramach funduszy europejskich dla polskich wschodniej. To szereg bardzo ważnych, długo wyczekiwanych inwestycji, na które wszyscy bardzo mocno liczyliśmy, a które będą mogły stać się faktem, bo w ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną i naszym celem tego projektu jest ochrona naszego dziedzictwa, czyli tych zabytkowych parków, ale też odpowiedź na współczesne oczekiwania naszych mieszkańców, bo wiąże się z tym nasadzenie dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej, ale to również urządzenia rekreacyjne, nowe ławki, nowe alejki, hamaki, również urządzenia w postaci placów zabaw, docelowo również pump track, który ma powstać przy ulicy Katyńskiej właśnie w tamtym obszarze, a na który również w tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję zespołowi z Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych z Urzędu Miejskiego w Łomży, który przygotowywał ten projekt, który przygotowywał dokumentacje projektowe na realizację tych inwestycji. To jest jak zwykle bardzo ciężka, ale też profesjonalna praca, która została wykonana. Dziękuję za to wsparcie parlamentarne, bo to również jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie przy tej współpracy samorząd, parlament, instytucje rządowe jak najwięcej tych środków pozyskiwali dla naszego miasta i również oczywiście nie mogłoby to się wydarzyć, gdyby nie wsparcie Rady Miasta, która wyznacza kierunki oczywiście działania miasta poprzez uchwalanie budżetu na dany rok, ale też współpracując z prezydentem miasta zabezpiecza odpowiednie środki na wkład własny, bo całość tego projektu, koszty tego projektu to szacunkowo 17 milionów 400 tysięcy, wkład z dofinansowania to 11 milionów 564 tysiące. Także również tutaj na ręce radnych serdeczne podziękowania za tą współpracę, którym celem jest rozwój naszego miasta.
7: Pan prezydent trochę mnie uprzedził, bo ja właśnie od podziękowania chciałam zacząć. Bardzo dobrze się współpracuje i można zabiegać o środki dla własnego miasta, jeśli dobrze są przygotowywane wnioski. Nie jest żadną tajemnicą, że pracowników Wydziału Inwestycji znam doskonale, ponieważ sama byłam pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łomży. Dziękuję im za to, że tak, z taką pieczołowitością, dbałością piszą te wnioski, że one są wysoko oceniane. O tyle łatwiej jest mi zabiegać o to, by na mapie wydanych środków ta Łomża się pojawiała. Dlatego panie prezydencie też bardzo dziękuję, bo to jest wydział, który jest pod pańską opieką i nadzorem. Proszę przekazać podziękowania dla pracowników. Chcę podziękować radnym miejskim, którzy głosują odpowiedzialnie za inwestycjami. Bez wkładu własnego raczej większość tych inwestycji by się nie udała. I cieszę się, że możemy odpowiadać na potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wyzwań stojących przed nami związanymi z zmianami klimatu. Wpisujemy się odpowiednio w te projekty. Wiemy, jak zadbać o to, by nasze parki odzyskały pewną świetność, ale też służyły naszym mieszkańcom, a jednocześnie powodowały, że jesteśmy odporni na pewne zmiany klimatyczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję radnym, bardzo dziękuję panu prezydentowi, że konsultuje ze mną i staramy się zabiegać o te środki. To jest kolejna inwestycja, kolejne duże miliony, które płyną do Łomży tylko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
8: Każde środki zewnętrzne, które zasilają łomżyński budżet, cieszą. Dlatego składam w imieniu Rady Miejskiej podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków. Tak jak tu było już wspomniane, w każdej inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym jest udział własny. Także cieszą inwestycje. Chodzi tylko o to, o proces dofinansowania, bo przy zaangażowaniu środków własnych trzeba wiedzieć, że również nie stać ze środków własnych, to są również idzie z zobowiązań. Było wspomniane o programie rozwoju Polski Wschodniej. Jest to program, który w naszym rejonie już funkcjonuje na ścianie wschodniej od wielu, wielu lat. No i tutaj przypomnę pana byłego posła, europosła Krzysztofa Jurgiela, który między innymi dzięki tamtym zabiegom w ogóle ten program powstał po to, żeby ta Polska Wschodnia mogła dorównać do reszty kraju. Wtedy mówiono się o zrównoważonym rozwoju Polski i dlatego ten program powstał.
3: Więcej zajęć dodatkowych, wsparcie psychologiczne, nauka języków obcych i rozwijanie talentów. To część działań, które czekają uczniów łomżyńskich szkół. Nasze miasto pozyskało ponad 6 milionów złotych unijnego dofinansowania. To na projekt Edukacja przyszłością. O szczegółach mówią członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek i zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
9: W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasto Łomża złożyło ten wniosek i otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 6,2 miliona złotych. Cały projekt to prawie 7 milionów złotych, 800 tysięcy złotych to koszty miasta. Dlatego patrzę na taką smutną panią skarbnik, pewnie to z tego powodu, ale myślę, że damy radę. To 7 milionów z pewnością przyczyni się do zwiększenia, można powiedzieć, systemu edukacyjnego, wzmocnienie systemu edukacyjnego miasta Łomży. Pragnę przypomnieć, że obejmie to prawie 2,5 tysiąca uczniów w 12 szkołach, ale uczniów także nauczycieli. A główny kierunek to oczywiście kluczowe kompetencje, to jest umiejętności cyfrowe, nauka języków obcych, ale też doradztwo zawodowe i wszelkie inne aktywności po stronie nauczycieli. Także pewnie, drodzy Państwo, jakaś dodatkowe obowiązki na Was spadną, ale z pewnością będą z korzyścią dla łomżyńskich uczniów i łomżyńskiej edukacji. Także bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy dzisiaj podpisać tą umowę i wierzę, że w ciągu tych 2 lat obowiązywania projektu

0: naszych szkół ogólnych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że już teraz realizujemy projekty w zakresie kształcenia zawodowego. Kolejne projekty również są już na etapie negocjacji, więc tutaj pan marszałek wie, że też pewnie wkrótce się spotkamy na kolejnych tego typu wydarzeniach, ale osobiście cieszę się z tego, że to jest kolejne wydarzenie, kolejna umowa, dzięki którym skorzystają nasze szkoły, ale też skorzystają nasi mieszkańcy, nasi uczniowie. Tu już padło bardzo wiele słów na temat, co z tego projektu będziemy dokładnie robić, ale ja, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, cieszę się też z jednego. Z tego, że w tym projekcie również są przewidziane środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży. Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że wspólnie z panem marszałkiem możemy wczytywać się w te potrzeby, potrzeby naszych mieszkańców, potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Oczywiście tych środków, bo mimo że jest to duża kwota, tych środków oczywiście potrzebowaliśmy jeszcze więcej w tym aspekcie, więc panie marszałku, uśmiechamy się tutaj. Mamy projekty złożone w tym zakresie, w zakresie edukacji również włączające, więc jeżeli będzie ta dobra pasca podtrzymana, więc na pewno będziemy mogli spotkać się, żeby porozmawiać i jeszcze w sposób bardziej istotny wzmocnić to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, czyli te wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To jest naprawdę bardzo potrzebne, także jeszcze raz dziękujemy panie marszałku. Natomiast w tym miejscu również muszę podziękować. Podziękować z jednej strony dyrektorom szkół, którzy współpracowali przy pisaniu tego projektu, to państwo określili potrzeby, które mieliśmy zawrzeć w tym projekcie, zawarliśmy, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również chciałem podziękować osobom, które pisały ten wniosek z naszego ramienia, pracownikom referatu funduszy nieinwestycyjnych, pani kierownik i pracownikom, ponieważ wiem, ile ta praca kosztuje, więc naprawdę też bardzo dziękuję i bardzo niskie ukłony pani Klaudio. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No i myślę, że tak naprawdę tych przemów już dosyć, a przejdźmy do dzieła, do realizacji projektu.
1: Ja tylko, jeżeli pan prezydent dziękuję, to ja też podziękuję Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego, który też rzeczywiście musiał ocenić te wnioski i też decydował.
2: Mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 5 Małgorzata Pietrusewicz.
3: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało, a więc myślę, że niewiele co prawda w szkole mamy miejsca, bo akurat budynek jest stary i takich zakątków niewiele mamy, ale postaramy się znaleźć, ponieważ cieszymy się bardzo, że takie akurat jest. Mamy też przy nowo wybudowanej hali przepiękne sale, które będziemy też starali się doposażyć, a bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka, taką świetlicową, gdzie dzieci przepięknie tańczą, każdą uroczystość naszą uświetniają tym tańcem, a więc będą mieli miejsce, gdzie ćwiczyć.
4: Czyli możemy powiedzieć, że
3: myślę, że tak. Wszyscy uczniowie, bo zarówno będzie doposażenie i sal, i zajęcia dodatkowe, i wycieczki, i kąciki relaksu, także każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Mówi dyrektor pierwszego ELO, Jerzy Łupa.
5: Jak pisaliśmy projekt, to planowałem zajęcia wspierające uczniów z matematyki, języka polskiego, angielskiego, chemii, fizyki, generalnie z większości przedmiotów. Też dodatkowo jeszcze tam planowaliśmy zakup sprzętu będącego wyposażeniem pracowni, między innymi telewizorów multimedialnych, które są w tej chwili bardziej atrakcyjne niż tablice, powiedzmy, tablice też multimedialne właśnie. No i

0: kupiliśmy też, znaczy zaplanowaliśmy też wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej i również pracowni fizycznej, więc te, które są, te przedmioty, które są jakby częścią edukacji wymagającą prowadzenia ćwiczeń, różnych zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych, czyli to tutaj żeśmy proponowali.
1: Czyli realnie skorzysta cała szkoła, wszyscy ucznią?
0: No generalnie tak, ponieważ grupy, które tam są tworzone, to są, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8-osobowe. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu, no to przede wszystkim wzbogacenie procesu dydaktycznego i korzystają z tego wszyscy uczniowie, cała społeczność szkolna.
2: Za nami trzecie łomżyńskie forum Kobiece Drogi, czyli ważne spotkania, rozmowy i profilaktyka. W tym roku tematem przewodnim forum była zmiana, mówi przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok.
3: Bardzo cieszę się, że możemy spotkać się w tym miejscu na trzeciej już edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi. Mam takie poczucie, że to wydarzenie stało się już częścią takiej wspólnej drogi mieszkanek naszego miasta i w tym roku hasłem przewodnim jest w zmianie. Mogłoby się wydawać, że to zaledwie dwa słowa, ale to są słowa, które mieszczą naprawdę wiele, bo zmieniają się nasze role, zmienia się to, w jaki sposób pracujemy, zmieniają się nasze relacje i tak naprawdę zmienia się świat. Więc my dzisiaj staramy się zadać pytanie, skoro świat się zmienia, jak my się zmieniamy i w jakim kierunku ta zmiana w naszym prywatnym życiu ma podążać. Więc dzisiaj mnóstwo takich inspiracji poprzez rozmowy, panele dyskusyjne, ale też docenienie po raz drugi łomżynianek roku. I to też jest niezwykle istotne. Konkurs organizowany przez prezydenta miasta Łomży z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i chcemy dzisiaj docenić te panie, które są wyjątkowe, które w naszym mieście odgrywają istotną rolę, chociaż muszę powiedzieć, że tych pań w Łomży nie brakuje. Bardzo często zmiana kojarzy nam się z utratą, z takim poczuciem, że coś odchodzi. Natomiast my chcemy dzisiaj pokazać, że zmiana to jest początek i czasami te decyzje, które czekały przez wiele lat właśnie za sprawą inspiracji, jednego zdania, jednego słowa, jednego spotkania właśnie mogą się zadziać. I dzisiaj chcemy, żeby to hasło w zmianie było takim zaproszeniem do tego, by panie wyszły być może z własnym pytaniem, być może z własną inspiracją, może z własną odpowiedzią, a może z nowym kontaktem, żeby w swoim życiu były odważne, bo tak naprawdę zmiana to nie jest coś, co dzieje się wokół nas, to jest to coś, co my współtworzymy i czasami wystarczy postawić ten jeden krok, aby tej zmiany dokonać.
2: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
4: Nasze miasto jest miasto, w którym bardzo dużo grup społecznych dyskutuje, spotyka się, wymienia poglądy. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy w Filharmonii do miasta Łomża, gdzie jesteśmy świadkami pięknego wydarzenia, jakim jest trzecie forum Kobiece Drogi. Jest to bardzo istotne, żeby rozmawiać, dyskutować, wymieniać poglądy. I cieszę się, że również środowisko kobiet na tym polu wykazuje dużą współpracę, a już praktyka pokazuje, że dużo ciekawych pomysłów zrodziło się w trakcie takich wydarzeń. Też nie ukrywam, że jest to dobre miejsce na to, gdzie nasze łomżyńskie kobiety mogą dużo dowiedzieć się na temat zdrowia czy innej sfery życia, więc to jest to naprawdę bardzo istotne i cieszymy się, że jako miasto możemy dołożyć swoją skromną cegiełkę do tego pięknego dzieła. To widzimy bardzo wiele kobiet, które funkcjonują czy to w świecie naszej lokalnej polityki, czy też w świecie naszego lokalnego biznesu i naprawdę cieszymy się z tego, że kobiety mają wpływ i co myślę, że mają dużo większy wpływ, więc tutaj cieszymy się, że miasto Łomża jest, można powiedzieć, liderem na tym polu, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko jako miasto włączać się w te piękne idee, które tutaj będą dzisiaj miały miejsce.
2: Mówi posłanka Anicja Łapkowska-Gołaś.
5: Trochę jest nam jednak jeszcze w życiu publicznym i w ogóle w życiu zawodowym trochę ciężej. I chcemy pokazać siłę siostrzeństwa. Od samego początku wspieram tą inicjatywę. Oczywiście organizatorką jest Marlena Siok, która jest wybitnym organizatorem takich wydarzeń. Ściąga tutaj naprawdę całą rzeszę super ekspertów i panelistek, i panelistów. Także myślę, że to jest takie ważne wydarzenie na mapie wydarzeń Łomży ze względu na to, że ono jest dedykowane kobietom. Dzisiaj mówimy o zmianie. I ta zmiana często jest nieoczekiwana, często nas martwi, niepokoi. Czasem jest długo planowana, przygotowujemy się do niej, ale musimy z niej wyciągać jak najwięcej dla siebie. Ta zmiana musi być dla nas wartością. Musimy się nauczyć żyć ze zmianą. I w tym takim szybkim świecie myślę, że ten temat jest kluczowy. Dwie takie zmiany mogę wskazać. Pierwsza to jest urodzenie dziecka. Zostanie matką jest niesamowitą zmianą podejścia do wszystkiego. Kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka i tego, że reorganizujemy swoje życie, jest naprawdę niesamowita. A drugą zmianą na pewno było wejście do polityki. Myślę, że łatwiej sobie poradzić z jakąkolwiek zmianą w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że czyjeś oczekiwania nie są moimi obietnicami.
2: W czasie wydarzenia odbyła się gala konkursu Łomżynianka Roku. Przyznano 5 statuetek. W kategorii kultura nagrodzona została Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.
6: To jest ogromne wyróżnienie, ponieważ ja od 5 lat próbuję zmienić Drozdowo, zmienić muzeum w Drozdowie i bardzo się cieszę, że widać również z perspektywy Łomży zmiany, które tam zachodzą. To nie są tylko inwestycje, ale też zmiany w działalności merytorycznej, w podejściu do zwiedzających. Ja mam taką ambicję, aby muzeum, tak jak poprzednio, przed laty dwór, emanowało na cały region, aby świeciło przykładem wysokiej kultury, osiągnięć naukowych, takich pięknych postaw patriotycznych. I jedyne, czego możemy w życiu się spodziewać, to jest zmiana. A jeżeli zmiana jest podejmowana świadomie, to jest zawsze zmianą na dobre. Nie ukrywam, że to jest duże zaskoczenie. Po pierwsze dlatego, że kobiet, które w kulturze działają, jest dużo, to są znakomite, znamy się wszystkie. Natomiast jest też zaskoczeniem, ponieważ ja w Drozdowie jestem od 5 lat i tak naprawdę to jestem na placu budowy. Ja mogłabym nagrodę dostać za budownictwo na przykład. I ja w tym codziennym takim dreptaniu za inwestycjami, pieniędzmi, poprawkami, odbiorami robót, to troszeczkę odchodzę od tego życia, którym czasami może żyje Łomża kulturalna. I teraz jak dostrzeżono to, że ja rzeczywiście coś robię, to jest dla mnie po prostu wejście w inny świat. I też taka refleksja, żeby się zatrzymać, docenić to, co robię ja i co robi zespół, bo przecież sama tego nie robię. No i też wyznaczać nowe cele. Mówimy o tym, że równouprawnienie mamy w kraju, natomiast ja sama ze swojego doświadczenia wiem, że kobiety mają trochę trudniej. I musimy się wspierać. Zresztą też widzę, chociażby jeżeli się aplikuje o pracę. Mężczyzna po prostu bierze pracę, a kobieta dwa razy się zastanowi, czy spełnia wymagania w 100%. I wydaje mi się, że to z tej odpowiedzialności wynika, że kobiet jest ciągle za mało w gronie kierownictwa. Kobiety bardziej się obawiają tej drogi zawodowej, bardziej się obawiają awansów. Dlatego tytuł dzisiejszego forum, czyli w zmianie, to jest bardzo ważne zagadnienie. Ja mam też takie przesłanie do kobiet, aby nie bały się zmian.
7: SK Łomża.
2: Przez kolejne 4 lata Łomżyńska Filharmonia i Teatr Lalki i Aktora będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury. Miasto aneksowało umowę, a to większy zastrzyk gotówki i dalszy rozwój naszych instytucji, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
8: Cieszymy się z tego, że miasto Łomża podpisało aneks na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora i Filharmonii Kameralnej. Inicjatywa współprowadzenia powstała jeszcze w pierwszej kadencji, której rozpocząłem pełnić urząd prezydenta. W roku 2018 podpisaliśmy umowę na współprowadzenie Filharmonii Kameralnej. W 2023 roku podpisaliśmy z ministerstwem umowę na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora. No i podpisanie tych umów daje możliwość dobrego finansowania tych instytucji. Umowy zostały podpisane do roku 2030. W wyniku tych umów zwiększy się też kwota, która będzie wypłacana przez ministerstwo. To kwota prawie 770 tysięcy w przypadku teatru i prawie 1 000 000 złotych w przypadku filharmonii. Oczywiście miasto Łomża również zwiększa finansowanie wraz ze wzrostem nakładów poniesionych przez ministerstwo, ale podpisanie tych dwóch aneksów daje pewną stabilność finansową naszym jednostkom kultury, daje szansę też na kolejny rozwój i też na podnoszenie swojego i tak wysokiego poziomu. Jest to bardzo dobra informacja, mimo też tych obaw, które gdzieś tam się pojawiały na możliwość zredukowania liczby współprowadzonych jednostek przez ministerstwo, no to nasze jednostki, można powiedzieć, się obroniły wysokim kunsztem artystycznym i jakością, jaką prezentują.
1: Ciężko było dostać to aneksowanie?
8: No wiadomo, jeżeli chodzi o inicjatywę kontynuowania umów, jeżeli mówimy o dużym finansowaniu, a tutaj jest to duże finansowanie, bo przecież też jeszcze na kolejne 4 lata, no to te rozmowy dość trwały długie, ale tutaj chciałbym podziękować i dyrektorowi Teatru Lalki Aktora i dyrektorowi Filharmonii Kameralnej, którzy też włączyli się w te rozmowy i myślę, że tutaj dorobek obu tych instytucji przeważył, że te jednostki są nadal współprowadzone przez ministerstwo, więc można powiedzieć, kultura, sztuka się obroniła.
1: Zostawiamy na dalszy rozwój tych jednostek.
8: Oczywiście, no, taka była inicjatywa współprowadzenia tych jednostek przez ministerstwo kilka lat temu i nadal chcemy to kontynuować. W związku z tym myślę, że tutaj ten rozwój kulturalny, tak jak wielokrotnie podkreślamy, że Łomża na tle miast na prawach powiatu jest naprawdę jednostko wybijające się, jeżeli chodzi o instytucje kultury, jeżeli dodamy jeszcze do tego mediatekę, która rozpoczyna się które już rozpoczynamy budować, no to pokazuje naprawdę naszą dużą siłę.
1: A czy jest szansa na właśnie współprowadzenie innych instytucji, na przykład Muzeum Północno-Mazowieckie?
8: Jakbyśmy sobie popatrzyli, tutaj pamiętam w roku 2023, tak podpisywaliśmy tę umowę z Ministerstwem Kultury, to było naprawdę dużym też wyróżnieniem dla nas, dla miasta 60-tysięcznego, że mamy dwie jednostki współprowadzone. Jest to ewenement na skali kraju. Początki też kontaktu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, kiedy Filharmonia taką umowę podpisała, to pamiętam też były argumenty, że ciężko będzie nam podpisać dwie umowy na dwie jednostki w naszym mieście, tym bardziej, że też duże miasta mają ogromne instytucje kultury i się teatr doczekał się na koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. No temat na pewno trzeba byłoby podjąć, tak? Chociaż dzisiaj widzimy, że na pewno jest to trudniej i też koszty, jakie są na funkcjonowanie Filharmonii przede wszystkim i teatru, są dużo większe niż na koszty funkcjonowania muzeum, więc można powiedzieć, obroniliśmy to, co mamy, a pomyśleć zawsze, wiadomo, inicjatywę można podjąć, ale myślę, że nie będzie to na pewno łatwe, tak, żeby trzecia jednostka była jednostką współprowadzoną i zależało nam bardzo na tym, żeby i teatr, i Filharmonia, a muzeum, jeżeli chodzi tutaj o finansowanie, no to już z budżetu miasta to jesteśmy w stanie finansować bieżącą działalność.
9: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
10: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu 3 okładki, czyli w sumie to 3 winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
9: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Wow, Gnarly Major League DJs to Wasted NSC. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: And don't put the blame on.
1: Dragon Ball Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie. Do tego słoneczko. Fajnie, idealnie. Jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: I po reklamie.
6: Łomża na czasie.
7: Marta Szabłowska. Lubicie planszówki, strategiczne rozgrywki albo po prostu dobrą zabawę w fajnym gronie? No to Łomżyńska Kostka czeka. Następna okazja, żeby usiąść do stołu, poznać nowe gry i sprawdzić się w rywalizacji, będzie już 17 października. Pamiętajcie, nie trzeba być planszówkowym wyjadaczem. Wystarczy ciekawość i chęć do gry. Przypomnę, że Łomżyńska Kostka odbywa się w prawie każdą sobotę miesiąca w Miejskim Domu Kultury między 14.30 a 21.00.
8: Muzyka się żyje.
9: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
13: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
19: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
18: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano Dawid i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Dawida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Vesce 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400, dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
14: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: By ktoś powiedział pyszne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Marta Żabłowska. Muzyka na żywo i nie tylko. Śpiew, taniec i międzypokoleniowa integracja. A to wszystko przy ognisku. Już w najbliższy piątek na mieszkańców Łomży będzie czekać kolejny piątek przy ognisku. Można wybrać się ze znajomymi, z rodziną albo po prostu przyjść solo. I warto ze sobą zabrać gitarę, jeśli gracie, albo inny akordeon, co tam macie. Muzyczne piątki będą odbywać się do końca listopada i zawsze startują o godzinie 17. Oczywiście na bulwarach.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 7:30 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
21: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP itd. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. Sk.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak, da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
13: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października. Dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę. 16 i 17 października. Comax w Łomży. Ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Neptunica i Whatever Weste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: Nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
14: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
13: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
15: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
16: A ulubione śniadanie?
15: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
13: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13:00, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Marta Szabłowska. Jeżeli jeszcze czekacie, no to nie ma co zwlekać. Jeszcze tylko do 16 w restauracji Spokojna w Łomży potrwają targi ślubne. Jeżeli planujecie ślub, no to w tym miejscu złapiecie trochę inspiracji, poznacie ludzi, którzy pomogą ogarnąć wasz wielki dzień i też zobaczycie, co w ogóle macie do wyboru. Może też rozwiejecie jakieś organizacyjne wątpliwości. A w czwartek wpadajcie do Łomżyńskiej Sowy na wyjątkowy dzień eksperymentów, tym razem na Laboratorium Dźwięku. Będzie mnóstwo ciekawostek.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
15: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
14: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
16: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
14: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
17: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija? Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
15: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
16: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Eska Łomża.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moleskin w Radiu SK. O, jak Damianowe wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: dzień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: By ktoś powiedział pyszne.pl.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Marta Szabłowska. Lubicie planszówki, strategiczne rozgrywki albo po prostu dobrą zabawę w fajnym gronie? No to Łomżyńska Kostka czeka. Następna okazja, żeby usiąść do stołu, poznać nowe gry i sprawdzić się w rywalizacji, będzie już 17 października. Pamiętajcie, nie trzeba być planszówkowym wyjadaczem. Wystarczy ciekawość i chęć do gry. Przypomnę, że Łomżyńska Kostka odbywa się w prawie każdą sobotę miesiąca w Miejskim Domu Kultury między 14.30 a 21.00.
18: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
19: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
18: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
20: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
18: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
21: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdończyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Łaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Jessica Łomża.
1: I've been fighting.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
13: 15 zł.
12: Lepiej.
13: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
12: Z kuponami?
13: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kiciu,
19: a?
18: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
21: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza.
0: Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
21: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, no to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? To jeśli nie Klimamet. Z nami Twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
19: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
18: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
20: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
21: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
20: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek!
19: Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
21: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski! I gol! I gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Marta Żabłowska. Muzyka na żywo i nie tylko. Śpiew, taniec i międzypokoleniowa integracja. A to wszystko przy ognisku. Już w najbliższy piątek na mieszkańców Łomży będzie czekać kolejny piątek przy ognisku. Można wybrać się ze znajomymi, z rodziną albo po prostu przyjść solo. I warto ze sobą zabrać gitarę, jeśli gracie, albo inny akordeon, co tam macie. Muzyczne piątki będą odbywać się do końca listopada i zawsze startują o godzinie 17. Oczywiście na bulwarach.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
16: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
15: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
17: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
15: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
18: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
15: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
14: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
15: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
14: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
16: Poleca Radio SK.
17: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: wait for them to
1: To jest Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Śląska Łomża.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Radia Łomża News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Bieganie, spacery czy rower, każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrody. Chodzi o wyzwanie sportowe dla mieszkanek Łomży i całego regionu. To w ramach akcji Aktywne Podlaskie. Sportowe wyzwanie zaczyna się dziś, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani nasza mistrzyni, pani Kamila Lidźwinko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
3: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października. To taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
1: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Miasta Białegostoku, Jowita Chudzik.
4: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
0: SK Łomża.
1: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
5: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kaś.
6: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
5: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. Dobra. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
1: Mówi dyrektor oddziału totalizatora sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
7: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
1: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
3: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
1: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
8: W związku ze sportem.pl i tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest, użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jeździmy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Olę i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość pisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody. I podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody. Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje, jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tą nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach. I to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. Zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak? Ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak? Żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak? Żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby by mogło ILO 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
3: Na pewno wszystko podsumujemy, te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować, możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
8: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć, nie? I ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
3: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa, jest teraz edycja i że będzie może wiosenna, będziemy nad tym pracować.
8: Pomysłów jeszcze trochę mamy.
0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Patrola Policji i Straży Miejskiej przy szkołach i nowe, zaostrzone procedury bezpieczeństwa we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie miasta. To odpowiedź na serię brutalnych ataków w polskich szkołach, udaremnione próby i niepokojące incydenty z udziałem nastolatków. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od poniedziałku, a władze miasta uspokajają i zapewniają, że łomżyńskie szkoły są bezpieczne, mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
9: Jesteśmy świeżo po spotkaniu z komendantem miejskim policji, z dyrektorami szkół. Od poniedziałku zostaną wprowadzone względy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, więc w tym miejscu naprawdę mogę zaapelować do rodziców i dzieci, że nasze szkoły są bezpieczne, więc proszę nie mieć obaw. Można śmiało posyłać dzieci do naszych szkół. Zadbamy o bezpieczeństwo.
1: Mówi dyrektor pierwszego ELO Jerzy Łupa.
10: Myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna, bardzo stresująca. Jako szkoła mieliśmy taką informację o tych działaniach, które miały się wydarzyć w dniu wczorajszym. W związku z tym podjęliśmy stosowne starania, nawiązaliśmy współpracę z policją. Na dzień dzisiejszy wzmocniliśmy dyżurny na terenie szkoły. Ograniczyliśmy w bardzo dużym stopniu wejścia osób, jak również liczbę po prostu drzwi otwartych, którymi mogą wchodzić uczniowie.
0: SK Łomża.
1: Park Ludowy, teren pomiędzy ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II i park Jakuba Wagi. Tu zajdą spore zmiany dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 12 milionów złotych, które nasze miasto dostało z funduszy europejskich. O szczegółach mówią zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński, posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś i przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała.
11: Kolejny tydzień przynosi nam bardzo dobre informacje. Łomża została pozytywnie oceniona. Nasz wniosek, który skierowaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, został oceniony pozytywnie i zarekomendowany do finansowania w ramach funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. To szereg bardzo ważnych, długo wyczekiwanych inwestycji, na które wszyscy bardzo mocno liczyliśmy, a które będą mogły stać się faktem, bo w ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną i naszym celem tego projektu jest ochrona naszego dziedzictwa, czyli tych zabytkowych parków, ale też odpowiedź na współczesne oczekiwania naszych mieszkańców, bo wiąże się z tym dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej, ale to również urządzenia rekreacyjne, nowe ławki, nowe alejki, hamaki, również urządzenia w postaci placów zabaw, docelowo również pump track, który ma powstać przy ulicy Katyńskiej właśnie w tamtym obszarze, a na który również w tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję zespołowi z Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych z Urzędu Miejskiego w Łomży, który przygotowywał ten projekt, który przygotowywał dokumentacje projektowe na realizację tych inwestycji. To jest jak zwykle bardzo ciężka, ale też profesjonalna praca, która została wykonana. Dziękuję za to wsparcie parlamentarne, bo to również jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie przy tej współpracy samorząd, parlament, instytucje rządowe jak najwięcej tych środków pozyskiwali dla naszego miasta i również oczywiście nie mogłoby to się wydarzyć, gdyby nie wsparcie Rady Miasta, która wyznacza kierunki oczywiście działania miasta poprzez uchwalanie budżetu na dany rok, ale też współpracując z prezydentem miasta zabezpiecza odpowiednie środki na wkład własny, bo całość tego projektu, koszty tego projektu to szacunkowo 17 milionów 400 tysięcy, wkład z dofinansowania to 11 milionów 564 tysiące. Także również tutaj na ręce radnych serdeczne podziękowania za tą współpracę, którym celem jest rozwój naszego miasta.
12: Pan prezydent trochę mnie uprzedził, bo ja właśnie od podziękowań chciałam zacząć. Bardzo dobrze się współpracuje i można zabiegać o środki dla własnego miasta, jeśli dobrze są przygotowywane wnioski. Nie jest żadną tajemnicą, że pracowników Wydziału Inwestycji znam doskonale, ponieważ sama byłam pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łomży. Dziękuję im za to, że tak z taką pieczołowitością, dbałością piszą te wnioski, że one są wysoko oceniane. O tyle łatwiej jest mi zabiegać o to, by na mapie wydanych środków ta Łomża się pojawiała. Dlatego panie prezydencie też bardzo dziękuję, bo to jest wydział, który jest pod pańską opieką i nadzorem. Proszę przekazać podziękowania dla pracowników. Chcę podziękować radnym miejskim, którzy głosują odpowiedzialnie za inwestycjami. Bez wkładu własnego raczej większość tych inwestycji by się nie udała. I cieszę się, że możemy odpowiadać na potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wyzwań stojących przed nami związanymi z zmianami klimatu. Wpisujemy się odpowiednio w te projekty. Wiemy, jak zadbać o to, by nasze parki odzyskały pewną świetność, ale też służyły naszym mieszkańcom, a jednocześnie powodowały, że jesteśmy odporni na pewne zmiany klimatyczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję radnym, bardzo dziękuję panu prezydentowi, że konsultuje ze mną i staramy się zabiegać o te środki. To jest kolejna inwestycja, kolejne duże miliony, które płyną do Łomży tylko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
13: Każde środki zewnętrzne, które zasilają łomżyński budżet cieszą, dlatego składam w imieniu Rady Miejskiej podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków. Tak jak tu było już wspomniane, w każdej inwestycji przy dofinansowaniu zewnętrznym jest udział własny. Także cieszą inwestycje. Chodzi tylko o to, o proces dofinansowania, bo przy zaangażowaniu środków własnych trzeba wiedzieć, że również nie stać ze środków własnych, to są również idzie z zobowiązań. Było wspomniane o programie rozwoju Polski Wschodniej. Jest to program, który w naszym regionie już funkcjonuje na ścianie wschodniej od wielu, wielu lat. No i tutaj przypomnę pana byłego posła, europosła Krzysztofa Jurgiela, który między innymi dzięki tamtym zabiegom w ogóle ten program powstał po to, żeby ta Polska wschodnia mogła dorównać do reszty kraju. Wtedy mówiono się o zrównoważonym rozwoju Polski i dlatego ten program powstał.
1: Więcej zajęć dodatkowych, wsparcie psychologiczne, nauka języków obcych i rozwijanie talentów. To część działań, które czekają uczniów łomżyńskich szkół. Nasze miasto pozyskało ponad 6 milionów złotych unijnego dofinansowania. To na projekt Edukacja przyszłością. O szczegółach mówią członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek i zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
14: W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasto Łomża złożyło ten wniosek i otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 6,2 miliona złotych. Cały projekt to prawie 7 milionów złotych, 800 tysięcy złotych to koszty miasta. Dlatego patrzę na taką smutną panią skarbnik, pewnie to z tego powodu, ale myślę, że damy radę. To 7 milionów z pewnością przyczyni się do zwiększenia, można powiedzieć, systemu edukacyjnego, wzmocnienie systemu edukacyjnego miasta Łomży. Pragnę przypomnieć, że obejmie to prawie 2,5 tysiąca uczniów w 12 szkołach, ale uczniów także nauczycieli. A główny kierunek to oczywiście kluczowe kompetencje, to jest umiejętności cyfrowe, nauka języków obcych, ale też doradztwo zawodowe i wszelkie inne aktywności po stronie nauczycieli. Także pewnie, drodzy Państwo, jakaś dodatkowe obowiązki na Was spadną, ale z pewnością będą z korzyścią dla łomżyńskich uczniów i łomżyńskiej edukacji. Także bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy dzisiaj podpisać tę umowę i wierzę, że w ciągu tych 2 lat obowiązywania projektu będzie on dobrze skonsumowany i też wierzę, że panie prezydencie, że wkrótce spotkamy się przy podpisywaniu kolejnych.
9: Tu pan marszałek mówił o pani skarbnik, natomiast pani skarbnik też wie, że ten wkład własny to też jest bardzo często sale lekcyjne. Natomiast tutaj też mamy uśmiechniętych dyrektorów, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi, ponieważ dzisiaj możemy podpisać umowę ponad 6 milionów złotych na dofinansowanie bardzo ważnych zajęć, wzmocnieniu kompetencji, ale też doposażeniu naszych szkół ogólnych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że już teraz realizujemy projekty w zakresie kształcenia zawodowego. Kolejne projekty również są już na etapie negocjacji, więc tutaj pan marszałek wie, że też pewnie wkrótce się spotkamy na kolejnych tego typu wydarzeniach, ale osobiście cieszę się z tego, że to jest kolejne wydarzenie, kolejna umowa, dzięki którym skorzystają nasze szkoły, ale też skorzystają nasi mieszkańcy, nasi uczniowie. Tu już padło bardzo wiele słów na temat, co z tego projektu będziemy dokładnie robić, ale ja, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, cieszę się też z jednego. Z tego, że w tym projekcie również są przewidziane środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży. Dzisiaj w szczególności tak naprawdę bardzo widzimy, że wsparcie w tym aspekcie jest potrzebne, niezbędne, więc tutaj cieszę się, że wspólnie z panem marszałkiem możemy wczytywać się w te potrzeby naszych mieszkańców, potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Oczywiście tych środków, pomimo że jest to duża kwota, tych środków oczywiście potrzebowaliśmy jeszcze więcej w tym aspekcie, więc panie marszałku, uśmiechamy się tutaj. Mamy projekty złożone w tym zakresie, w zakresie edukacji również włączające, więc jeżeli będzie ta dobra pasca podtrzymana, więc na pewno będziemy mogli spotkać się, żeby porozmawiać i jeszcze w sposób bardziej istotny wzmocnić to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, czyli te wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To jest naprawdę bardzo potrzebne, także jeszcze raz dziękujemy panie marszałku. Natomiast w tym miejscu również muszę podziękować. Podziękować z jednej strony dyrektorom szkół, którzy współpracowali przy pisaniu tego projektu, to Państwo określili potrzeby, które mieliśmy zawrzeć w tym projekcie, zawarliśmy, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również chciałem podziękować osobom, które pisały ten wniosek z naszego ramienia, pracownikom referatów funduszy nieinwestycyjnych, pani kierownik i pracownikom, ponieważ wiem, ile ta praca kosztuje, więc naprawdę też bardzo dziękuję i bardzo niskie ukłony, pani Klaudio. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No i myślę, że tak naprawdę tych przemów już dosyć, a przejdźmy do dzieła, do realizacji projektu.
15: Ja tylko, jeżeli pan prezydent dziękuję, to ja też podziękuję Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego, który też rzeczywiście musiał ocenić te wnioski i też decydował.
1: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Małgorzata Pietrusewicz.
16: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało, a więc myślę, że niewiele co prawda w szkole mamy miejsca, bo akurat budynek jest stary i takich zakątków niewiele mamy, ale postaramy się znaleźć, ponieważ cieszymy się bardzo, że takie akurat jest. Mamy też przy nowo wybudowanej hali przepiękne sale, które będziemy też starali się doposażyć, a bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka, taką świetlicową, gdzie dzieci przepięknie tańczą, każdą uroczystość naszą uświetniają tym tańcem, a więc będą mieli miejsce, gdzie ćwiczyć.
17: Czyli możemy powiedzieć, że
16: myślę, że tak. Wszyscy uczniowie, bo zarówno będzie doposażenie i sal, i zajęcia dodatkowe, i wycieczki, i kąciki relaksu, także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówi dyrektor pierwszego ELO, Jerzy Łupa.
10: Jak pisaliśmy projekt, to planowałem zajęcia wspierające uczniów z matematyki, języka polskiego, angielskiego, chemii, fizyki, generalnie z większości przedmiotów. Też dodatkowo jeszcze tam planowaliśmy zakup sprzętu będącego wyposażeniem pracowni, między innymi telewizorów multimedialnych, które są w tej chwili bardziej atrakcyjne niż tablice, powiedzmy, tablice też multimedialne właśnie. No i kupiliśmy też, znaczy zaplanowaliśmy też wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej i również pracowni fizycznej, więc te przedmioty, które są częścią edukacji wymagającą prowadzenia ćwiczeń, różnych zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych, czyli to tutaj żeśmy proponowali.
17: Czyli realnie skorzysta cała szkoła, wszyscy ucznią?
10: Generalnie tak, ponieważ grupy, które tam są tworzone, to są, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8-osobowe. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu, to przede wszystkim wzbogacenie procesu dydaktycznego i korzystają z tego wszyscy uczniowie, cała społeczność szkolna.
1: Za nami trzecie łomżyńskie forum Kobiece Drogi, czyli ważne spotkania, rozmowy i profilaktyka. W tym roku tematem przewodnim forum była zmiana, mówi przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok.
18: Bardzo cieszę się, że możemy spotkać się w tym miejscu na trzeciej już edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi. Mam takie poczucie, że to wydarzenie stało się już częścią takiej wspólnej drogi mieszkanek naszego miasta i w tym roku hasłem przewodnim jest w zmianie. Mogłoby się wydawać, że to zaledwie dwa słowa, ale to są słowa, które mieszczą naprawdę wiele, bo zmieniają się nasze role, zmienia się to, w jaki sposób pracujemy, zmieniają się nasze relacje i tak naprawdę zmienia się świat. Więc my dzisiaj staramy się zadać pytanie, skoro świat się zmienia, jak my się zmieniamy i w jakim kierunku ta zmiana w naszym prywatnym życiu ma podążać. Więc dzisiaj mnóstwo takich inspiracji poprzez rozmowy, panele dyskusyjne, ale też docenienie po raz drugi łomżynianek roku. I to też jest niezwykle istotne. Konkurs organizowany przez prezydenta miasta Łomży z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i chcemy dzisiaj docenić te panie, które są wyjątkowe, które w naszym mieście odgrywają istotną rolę, chociaż muszę powiedzieć, że tych pań w Łomży nie brakuje. Bardzo często zmiana kojarzy nam się z utratą, z takim poczuciem, że coś odchodzi. Natomiast my chcemy dzisiaj pokazać, że zmiana to jest początek i czasami te decyzje, które czekały przez wiele lat właśnie za sprawą inspiracji, jednego zdania, jednego słowa, jednego spotkania właśnie mogą się zadziać. I dzisiaj chcemy, żeby to hasło w zmianie było takim zaproszeniem do tego, by panie wyszły być może z własnym pytaniem, być może z własną inspiracją, może z własną odpowiedzią, a może z nowym kontaktem, żeby w swoim życiu były odważne, bo tak naprawdę zmiana to nie jest coś, co dzieje się wokół nas. To jest to coś, co my współtworzymy i czasami wystarczy postawić ten jeden krok, aby tej zmiany dokonać.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
9: Nasze miasto jest miasto, w którym bardzo dużo grup społecznych dyskutuje, spotyka się, wymienia poglądy. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy w Filharmonii miasta Łomża, gdzie jesteśmy świadkami pięknego wydarzenia, jakim jest trzecie forum Kobiece Drogi. Jest to bardzo istotne, żeby rozmawiać, dyskutować.

0: Kobiety mają wpływ i co myślę, że mają dużo większy wpływ, więc tutaj cieszymy się, że miasto Łomża jest, można powiedzieć, liderem na tym polu, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko jako miasto włączać się w te piękne idee, które tutaj będą dzisiaj miały miejsce.
1: Mówi posłanka Anicja Łapkowska-Gołaś.
2: Trochę jest nam jednak jeszcze w życiu publicznym i w ogóle w życiu zawodowym trochę ciężej. I chcemy pokazać siłę siostrzeństwa. Od samego początku wspieram tą inicjatywę. Oczywiście organizatorką jest Marlena Siok, która jest wybitnym organizatorem takich wydarzeń. Ściąga tutaj naprawdę całą rzeszę super ekspertów i panelistek i panelistów. Także myślę, że to jest takie ważne wydarzenie na mapie wydarzeń Łomży ze względu na to, że ono jest dedykowane kobietom. Dzisiaj mówimy o zmianie. I ta zmiana często jest nieoczekiwana, często nas martwi, niepokoi. Czasem jest długo planowana, przygotowujemy się do niej, ale musimy z niej wyciągać jak najwięcej dla siebie. Ta zmiana musi być dla nas wartością. Musimy się nauczyć żyć ze zmianą. I w tym takim szybkim świecie myślę, że ten temat jest kluczowy. Dwie takie zmiany mogę wskazać. Pierwsza to jest urodzenie dziecka. Zostanie matką jest niesamowitą zmianą podejścia do wszystkiego. Kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka i tego, że reorganizujemy swoje życie, jest naprawdę niesamowita. A drugą zmianą na pewno było wejście do polityki. Myślę, że łatwiej sobie poradzić z jakąkolwiek zmianą w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że czyjeś oczekiwania nie są moimi obietnicami.
1: W czasie wydarzenia odbyła się gala konkursu Łomżynianka Roku. Przyznano 5 statuetek. W kategorii kultura nagrodzona została Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3: To jest ogromne wyróżnienie, ponieważ ja od 5 lat próbuję zmienić Drozdowo, zmienić muzeum w Drozdowie i bardzo się cieszę, że widać również z perspektywy Łomży zmiany, które tam zachodzą. To nie są tylko inwestycje, ale też zmiany w działalności merytorycznej, w podejściu do zwiedzających. Ja mam taką ambicję, aby muzeum, tak jak poprzednio, przed laty dwór, emanowało na cały region, aby świeciło przykładem wysokiej kultury, osiągnięć naukowych, takich pięknych postaw patriotycznych. I jedyne, czego możemy w życiu się spodziewać, to jest zmiana. A jeżeli zmiana jest podejmowana świadomie, to jest zawsze zmianą na dobre. Nie ukrywam, że to jest duże zaskoczenie. Po pierwsze dlatego, że kobiet, które w kulturze działają, jest dużo, to są znakomite, znamy się wszystkie. Natomiast jest też zaskoczeniem, ponieważ ja w Drozdowie jestem od 5 lat i tak naprawdę to jestem na placu budowy. Ja mogłabym nagrodę dostać za budownictwo na przykład. I ja w tym codziennym takim dreptaniu za inwestycjami, pieniędzmi, poprawkami, odbiorami robót, to troszeczkę odchodzę od tego życia, którym czasami może żyje Łomża kulturalna. I teraz jak dostrzeżono to, że ja rzeczywiście coś robię, to jest dla mnie po prostu wejście w inny świat. I też taka refleksja, żeby się zatrzymać, docenić to, co robię ja i co robi zespół, bo przecież sama tego nie robię. No i też wyznaczać nowe cele. Mówimy o tym, że równouprawnienie mamy w kraju, natomiast ja sama ze swojego doświadczenia wiem, że kobiety mają trochę trudniej. I musimy się wspierać. Zresztą też widzę, chociażby jeżeli się aplikuje o pracę. Mężczyzna po prostu bierze pracę, a kobieta dwa razy się zastanowi, czy spełnia wymagania w 100%. I wydaje mi się, że to z tej odpowiedzialności wynika, że kobiet jest ciągle za mało w gronie kierownictwa. Kobiety bardziej się obawiają tej drogi zawodowej, bardziej się obawiają awansów. Dlatego tytuł dzisiejszego forum, czyli w zmianie, to jest bardzo ważne zagadnienie. Ja mam też takie przesłanie do kobiet, aby nie bały się zmian.
4: SK Łomża.
1: Przez kolejne 4 lata Łomżyńska Filharmonia i Teatr Lalki i Aktora będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury. Miasto aneksowało umowę, a to większy zastrzyk gotówki i dalszy rozwój naszych instytucji, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
5: Cieszymy się z tego, że miasto Łomża podpisało aneks na współprowadzenie Teatru Lalki i Aktora i Filharmonii Kameralnej. Inicjatywa współprowadzenia powstała jeszcze w pierwszej kadencji, w której rozpocząłem pełnić urząd prezydenta. W roku 2018 podpisaliśmy umowę na współprowadzenie Filharmonii Kameralnej. W 2023 roku podpisaliśmy z ministerstwem umowę na współprowadzenie Teatru Lalki Aktora. No i podpisanie tych umów

0: daje możliwość dobrego finansowania tych instytucji. Umowy zostały podpisane do roku 2030. W wyniku tych umów zwiększy się też kwota, która będzie wypłacana przez ministerstwo. To kwota prawie 780 tysięcy w przypadku teatru i prawie 1 000 000 złotych w przypadku filharmonii. Oczywiście miasto Łomża również zwiększa finansowanie wraz ze wzrostem nakładów poniesionych przez ministerstwo, ale podpisanie tych dwóch aneksów daje pewną stabilność finansową naszym jednostkom kultury, daje szansę też na kolejny rozwój i też na podnoszenie swojego i tak wysokiego poziomu. Jest to bardzo dobra informacja, mimo też tych obaw, które gdzieś tam się pojawiały na możliwość zredukowania liczby współprowadzonych jednostek przez ministerstwo, no to nasze jednostki, można powiedzieć, się obroniły wysokim kunsztem artystycznym i jakością, jaką prezentują.
1: Ciężko było dostać to
0: No wiadomo, jeżeli chodzi o inicjatywę kontynuowania umów, jeżeli mówimy o dużym finansowaniu, a tutaj jest to duże finansowanie, bo przecież też jeszcze na kolejne 4 lata, no to te rozmowy dość trwały długie, ale tutaj chciałbym podziękować i dyrektorowi Teatru Lalki Aktora i dyrektorowi Filharmonii Kameralnej, którzy też włączyli się w te rozmowy i myślę, że tutaj dorobek obu tych instytucji przeważył, że te jednostki są nadal współprowadzone przez ministerstwo, więc można powiedzieć, kultura, sztuka się obroniła.
1: Stawiamy na dalszy rozwój tych jednostek.
0: Oczywiście, no taka była inicjatywa współprowadzenia tych jednostek przez ministerstwo kilka lat temu i nadal chcemy to kontynuować. W związku z tym myślę, że tutaj ten rozwój kulturalny, tak jak wielokrotnie podkreślamy, że Łomża na tle miast na prawach powiatu jest naprawdę jednostką wybijającą się, jeżeli chodzi o instytucje kultury, jeżeli dodamy jeszcze do tego mediatekę, którą już rozpoczynamy budować, no to pokazuje naprawdę naszą dużą siłę.
1: A czy jest szansa na właśnie współprowadzenie innych instytucji, na przykład Muzeum
0: Północno-Mazowieckie? Jakbyśmy sobie popatrzyli, tutaj pamiętam w roku 2023, tak podpisywaliśmy tę umowę z Ministerstwem Kultury, to było naprawdę dużym też wyróżnieniem dla nas, dla miasta 60-tysięcznego, że mamy dwie jednostki współprowadzone. Jest to ewenement na skali kraju. Początki też kontaktu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, kiedy Filharmonia taką umowę podpisała, to pamiętam też były argumenty, że ciężko będzie nam podpisać dwie umowy na dwie jednostki w naszym mieście, tym bardziej, że też duże miasta mają ogromne instytucje kultury i się teatr doczekał się na koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. No temat na pewno trzeba byłoby podjąć, tak? Chociaż dzisiaj widzimy, że na pewno jest to trudniej i też koszty, jakie są na funkcjonowanie Filharmonii przede wszystkim i teatru, są dużo większe niż na koszty funkcjonowania muzeum, więc można powiedzieć, obroniliśmy to, co mamy, a pomyśleć zawsze, wiadomo, inicjatywę można podjąć, ale myślę, że nie będzie to na pewno łatwe, tak, żeby trzecia jednostka była jednostką współprowadzoną i zależało nam bardzo na tym, żeby i teatr, i filharmonia, a muzeum, jeżeli chodzi tutaj o finansowanie, no to już z budżetu miasta to jesteśmy w stanie finansować bieżącą działalność.
2: SK Łomża News. Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka, albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
3: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
2: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
3: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do Grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia. Miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
4: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
3: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
4: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
3: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był między innymi Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
4: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
3: Tak. W młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta, a on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
4: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
3: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
4: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
3: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
4: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
3: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
4: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
3: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
4: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwisko autora.
3: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
4: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
3: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
4: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
3: Zagrała między innymi w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna Ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
4: Ta Ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
3: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
4: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
3: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
4: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem. Recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
3: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
4: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
3: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują. Ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
4: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
3: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
4: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
3: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
4: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
3: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
4: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
3: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
4: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
3: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
5: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
4: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę. Hanka Bielicka, artystka dramatu.
3: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgnęła do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
4: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
3: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
4: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
3: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
4: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
3: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
4: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
3: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
4: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia, bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
3: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem dziś brzmi jak pożegnanie.
4: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
3: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć, szczególnie w Łomży.
4: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
3: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku, jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
4: Co można tam zobaczyć?
3: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna, w tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
4: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
3: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej – Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
4: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
3: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia – dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
4: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
3: Ładny obraz. I bardzo trafny.
5: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
4: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
3: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
4: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bielickiej.
3: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
4: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
3: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
4: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
3: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia, traktowali to miejsce jak mały rytuał. Usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
4: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
3: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
4: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
3: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
4: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
3: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
5: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
4: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
3: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
4: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
3: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
4: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
3: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą. Nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
4: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
3: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje. Pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
5: SK Łomża News.
4: Nowogród kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Narwią, ale za tą pocztówkową scenerią kryje się i fascynująca historia grodu na skarpie i opowieść o całej gminie, jej przyrodzie oraz kurpiowskiej tradycji. Jak to miasto w ogóle znalazło się na tej skarpie nad rzeką?
3: Klucz tkwi w położeniu. Wysoki brzeg Narwi naprzeciw ujścia Pisy dawał naturalną obronę i kontrolę nad przeprawą oraz szlakami wodnymi łączącymi do rzeki Wisły z wielkimi jeziorami mazurskimi. Dziś to raj dla kajakarzy, kiedyś ważny punkt strategiczny i handlowy.
4: Czyli nieprzypadkowo ktoś w średniowieczu stwierdził, tu będzie gród. Kiedy zaczyna się ta historia?
3: Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 27 grudnia 1355 roku, gdy król Kazimierz Wielki nadał ziemię warszawską Siemowitowi III. Jego syn Janusz I Starszy przejął Nowogród i kazał wznieść murowany zamek w miejsce dwukrotnie spalonego drewnianego grodu kasztelańskiego. W 1434 roku książę Bolesław IV nadał mu prawa miejskie.
5: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
4: Brzmi dumnie. Jak wyglądało życie w mieście, gdy minął ten pierwszy rycerski etap?
3: W XVI wieku był ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Wywożono stąd zboże, produkty leśne, jak smoła i drewno, oraz żelazo z okolicznych kuźnic. Działał sąd bartny, rozstrzygający spory bartników, co pokazuje silny związek miasta z lasem i rzeką.
4: A polityka i wojny? W tej części Polski rzadko bywało spokojnie.
3: Jako miasto królewskie, Nowogród wchodził w orbitę wielkiej polityki. W czasie insurekcji kościuszkowskiej był punktem obrony na linii Narwi. W powstaniu listopadowym doszło tu do bitwy z garnizonem rosyjskim, a podczas I wojny światowej przez kilka miesięcy na Narwi utrzymywał się front rosyjsko-niemiecki.
4: A potem przyszedł ten najtragiczniejszy moment.
3: We wrześniu 1939 roku miasto było miejscem zaciętych walk kampanii wrześniowej. Wykorzystano świeżo zbudowane schrony bojowe. Od 10 do 14 września 1944 roku podczas walk Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi zabudowa Nowogrodu została całkowicie zniszczona. Zdobycie miasta zakończyło okupację, ale praktycznie nie było do czego wracać.
4: Mimo tego mówi się dziś o zabytkach Nowogrodu. Co udało się ocalić albo zbadać?
3: Zamek na wzgórzu Ziemowita znamy głównie z badań archeologicznych. Odsłonięto tam ślady budynku z apsydą i podwaliny pod ołtarz, prawdopodobnie drewnianego kościoła świętej Barbary z okresu od XIV do XVII wieku. W centrum dominuje murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XV wieku, odbudowany po II wojnie światowej.
4: A jeśli ktoś chce zobaczyć coś bardziej namacalnego niż fundamenty, to trafi do skansenu?
3: Skansen imienia Adama Chętnika, założony w 1927 roku, prezentuje architekturę i wyposażenie dawnej wsi kurpiowskiej, XIX-wieczne chałupy, budynki gospodarcze i kapliczki. Choć wojna zniszczyła wiele zbiorów, Chętnik po wojnie odbudował i powiększył kolekcję.
4: Są też miejsca pamięci wojennej.
3: W Lasku przy ulicy Sikorskiego jest cmentarz żołnierzy polskich z 1920 roku, a przy ulicy Miastkowskiej pomnik młodym bohaterom z nazwiskami poległych. Upamiętnia obronę Nowogrodu i Miastkowa przez żołnierzy 205. Ochotniczego Pułku Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi w wojnie obronnej 1939 roku miejscowość odznaczono orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.
4: W tej historii jest też wątek społeczności żydowskiej.
3: Żydzi mieli w Nowogrodzie drewnianą synagogę z końca XVIII wieku i szkołę przy rynku. Synagoga została zniszczona we wrześniu 1939 roku. Budynek szkoły po wojnie służył celom oświatowym. Dziś stoi pusty. Na wzgórzu przy końcu ulicy Poległych znajduje się cmentarz żydowski. Jeden z nielicznych materialnych śladów tej społeczności.
4: Do tego dochodzą jeszcze bardzo dawne grody obronne.
3: Na granicy Nowogrodu i Jankowa Młodzianowa leży grodzisko Stożkowate Górki z drewnianą wieżą rycerską z XIII-XIV wieku, broniącą przeprawy na Narwi. Jest też grodzisko Kępa u ujścia Pisy, funkcjonujące od IX do XIII wieku, po którym osadnictwo przeniosło się w miejsce dzisiejszego miasta.
4: A jak wygląda Nowogród dzisiaj, jeśli spojrzeć na liczby?
3: Na 1 stycznia 2018 roku liczył 2173 mieszkańców i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Po okresie przynależności do województwa łomżyńskiego dziś leży w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
4: Niewielkie miasto, a ogromna gęstość historii na metr kwadratowy.
3: Nowogród to miejsce, gdzie historia wysokiej polityki, lokalnego rzemiosła, wielokulturowości i dramatów wojennych spotyka się na małej przestrzeni. Narew i ujście Pisy nadal wyznaczają rytm tego miasta, tak jak wtedy, gdy na wzgórzu stał gród, a później zamek.
5: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
4: Skoro poznaliśmy już historię i dziedzictwo Nowogrodu nad Narwią, to dziś przenosimy się do niewielkiej, ale charakternej gminy – Nowogród i okolice. Miejsce, gdzie Narew spotyka się z Pisą, a historia zderza się z przyrodą i kurpiowską tradycją.
3: Gmina Nowogród leży w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Siedzibą władz jest Nowogród – Mieszka tam blisko 4000 osób. Kameralna społeczność z bardzo bogatą przeszłością.
4: Skąd w ogóle wzięło się znaczenie tego miejsca?
3: Na terenie gminy istniały osady sprzed kilku tysięcy lat. Archeolodzy, prowadząc wykopaliska w latach 60. XX wieku, znaleźli gliniane naczynia, ozdoby, żelazne groty oszczepów i topory bojowe. Rzeki dawały wodę, pożywienie i naturalną ochronę, więc ludzie wybierali te tereny od bardzo dawna.
4: A co z samym grodem? Bo nazwa Nowogród brzmi dość jednoznacznie.
3: W widłach Narwi i Pisy istniał gród już między IX a XII wiekiem, później przeniesiony na wysoki brzeg Narwi. Z tego nowego grodu najpewniej wzięła się nazwa miasta, które kontrolowało ważne szlaki wodne i lądowe.
4: A kiedy Nowogród stał się formalnie miastem?
3: Prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Rozwinął się wtedy handel i rzemiosło. Miasto korzystało z położenia nad rzeką. Rozwijały się warsztaty i życie gospodarcze. To był jego złoty wiek.
4: Co ten złoty wiek zakończyło?
3: Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia, zubożenie mieszkańców i przerwanie szlaków handlowych. W drugiej połowie XIX wieku Nowogród z ośrodka rzemieślniczo-handlowego stał się miejscem o profilu rolniczym.
4: A dziś kojarzy się przede wszystkim z kurpiami i skansenem.
3: Gmina leży na styku kurpiowskiej Puszczy Zielonej, obszaru o wyjątkowej kulturze ludowej, stroju, rzeźbie, zdobnictwie i drewnianym budownictwie. Na tej tradycji wyrósł skansen kurpiowski imienia Adama Chętnika.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
4: Skansen w Nowogrodzie to już trochę legenda. Wiele osób kojarzy go jako taką żywą lekcję historii. Jak to się zaczęło?
3: Skansen kurpiowski w Nowogrodzie otwarto 19 czerwca 1927 roku. Wtedy funkcjonował jako Muzeum Kurpiowskie. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. Twórcą i głównym animatorem był Adam Chętnik, etnograf, który całe życie dokumentował kulturę kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
4: Czyli człowiek, który nie tylko zbierał eksponaty, ale też ratował fragmenty świata, który mógł po prostu zniknąć. Co dokładnie trafiło do tego pierwszego muzeum?
3: Zbiory liczyły około 3000 eksponatów. Pochodziły głównie z prywatnych zasobów Adama Chętnika. Były to przedmioty związane z codziennym życiem kurpiów. Narzędzia, elementy wyposażenia domów, stroje, sprzęty gospodarskie. Wszystko to, co tworzyło obraz dawnej Puszczy Zielonej. Chętnik rozumiał, że nowoczesność wypiera tradycyjne formy życia, więc chciał je zachować w możliwie pełnym kształcie.
4: I wtedy przyszła II wojna światowa, która dla takich miejsc bywała bezlitosna.
3: Podczas II wojny światowej muzeum, podobnie jak cały Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzynki pni kilkusetletnich drzew bartnych oraz brama z kłód sosnowych, która stanowiła wejście do dawnego muzeum od strony rzeki. Te elementy stoją do dziś i są bardzo mocnym symbolem. Pokazują, że nawet po ogromnym zniszczeniu można odbudować pamięć.
4: To trochę jak żywy pomnik uporu i konsekwencji. Jak doszło do odbudowy skansenu po wojnie?
3: Początek odbudowy przypada na 1956 rok. Po zamknięciu wystawy rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję zagrody kurpiowskiej. Dwa lata później, w 1958 roku, zagrodę udostępniono zwiedzającym. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski. To był ważny krok, bo bartnictwo i pszczelarstwo miały ogromne znaczenie w tradycyjnej gospodarce kurpiów.
4: Czyli skansen nie powstał od razu w obecnej formie. Rozrastał się etapami. Co umożliwiło ten dalszy rozwój?
3: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita. To miejsce o dużym znaczeniu historycznym, bo kryje resztki średniowiecznego zamku. Dzięki temu terenowi skansen mógł się rozbudować. Dziś na powierzchni około 3,5 hektara znajduje się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z pełnym wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury. Barcie, kapliczki, studnie, brogi i inne elementy dawnego krajobrazu wsi.
5: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
4: To już brzmi jak mała wieś w środku skarpy nad Narwią. Jak wyglądają te budynki? Bo kurpiowskie chaty mają swój bardzo charakterystyczny styl.
3: Wszystkie budynki w skansenie są konstrukcji zrębowej. Pochodzą z okresu od końca XVIII wieku do pierwszej połowy XX wieku. Przywieziono je z terenu kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Kurpiowskie chaty mają ozdobne szczyty, tak zwane śparogi, bogato zdobione nadokienniki. Budynki gospodarcze, na przykład spichlerze z podcieniami, często stoją na kamieniach lub na charakterystycznych grzybkach, które chroniły ziarno przed wilgocią i gryzoniami. To są niemal klasyczne formy drewnianego budownictwa ludowego.
4: Czyli wchodząc tam, można zobaczyć nie tylko ściany i dach, ale cały sposób myślenia o przestrzeni, o pracy, o codzienności.
3: Dokładnie tak. Wnętrza są wyposażone w sprzęty, które pokazują, jak wyglądało życie w kurpiowskiej chacie. Są ławy, stoły, skrzynie, narzędzia rolnicze, przedmioty związane z obróbką lnu, z wypiekiem chleba. To nie jest martwa ekspozycja. To raczej opowieść o tym, jak ludzie organizowali swoją codzienność, jak łączyli pracę z obrzędowością i religijnością.
4: A do tego dochodzi jeszcze położenie. Skansen leży na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej, na wprost ujścia Pisy do Narwi. To musi robić wrażenie.
3: Ze wzgórza Ziemowita rozciąga się wspaniała panorama na kurpiowską Puszczę Zieloną. Widać rzekę, dolinę, zieleń lasów. To miejsce, gdzie bardzo mocno czuć połączenie historii z przyrodą. Z jednej strony resztki średniowiecznego zamku, z drugiej naturalny krajobraz, który przez wieki kształtował życie mieszkańców.
4: Wspomniałaś o kulturze. Czy skansen to tylko ekspozycja, czy dzieje się tam coś więcej, na przykład wydarzenia folklorystyczne?
3: W okresie letnim na terenie skansenu odbywają się imprezy folklorystyczne. Prezentują bogatą kulturę Kurpiowszczyzny. Pojawiają się zespoły ludowe, twórcy rękodzieła, pokazy tradycyjnych zajęć. To ważne, bo kultura kurpiowska to nie tylko stare przedmioty, ale też żywa muzyka, gwara, taniec, obrzędy. Skansen staje się wtedy miejscem spotkania różnych pokoleń.
5: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
4: Skansen skansenem, ale gmina Nowogród to nie tylko muzeum pod chmurką. Co jeszcze warto tam zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się historią?
3: Bardzo ciekawym miejscem jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jego początki sięgają późnego średniowiecza. Niestety świątynia była wielokrotnie niszczona, ale mimo to zachowała swój historyczny charakter. Obok znajduje się zabytkowy budynek plebanii z drugiej połowy XIX wieku. W niedalekiej okolicy jest także cmentarz z nagrobkami z połowy XIX wieku. To ważne źródło wiedzy o dawnych mieszkańcach, o ich statusie społecznym, o lokalnych rodach.
4: Cmentarze często mówią więcej niż niejedna kronika. A jeśli ktoś interesuje się historią nowszą, zwłaszcza wojenną, to też znajdzie coś dla siebie?
3: Na terenie gminy i samego Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej. Pierwsza to linia schronów bojowych samodzielnej grupy operacyjnej Narew z 1939 roku. Druga to sowiecka linia Mołotowa z 1941 roku. Trzecia to bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 roku. Te obiekty pokazują, jak strategiczne było to miejsce w czasie działań wojennych.
4: To też przypomnienie, że ten spokojny dziś krajobraz był kiedyś areną bardzo dramatycznych wydarzeń.
3: Tak, te linie umocnień są materialnym śladem po tamtym czasie. Dziś pełnią funkcję edukacyjną. Pozwalają zrozumieć, jak wyglądała obrona, jak planowano działania wojskowe, jak wojna wchodziła w codzienność mieszkańców. To trudna, ale ważna część lokalnej pamięci.
4: Skoro już przy krajobrazie jesteśmy, to przejdźmy do przyrody, bo okolice Nowogrodu to nie tylko historia, ale też bardzo konkretne walory naturalne.
3: Okolice Nowogrodu są idealne dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy znajdują się Pradoliny Narwi i Pisy oraz część kompleksu Równiny i Puszczy Kurpiowskiej. To oznacza rozległe doliny rzeczne, lasy, tereny o dużej bioróżnorodności. W okolicy jest wiele rezerwatów przyrody, a także szlaki turystyczne dla pieszych i rowerzystów.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
4: Czyli można połączyć zwiedzanie skansenu z wycieczką rowerową albo spacerem po lesie. A co z wodą, bo Narew i Pisa aż proszą się o kajaki.
3: Atrakcyjna lokalizacja gminy sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej. Rzeki Pisa i Narew stanowią tradycyjne szlaki ogólnopolskich spływów kajakowych. To trasy, które łączą walory krajobrazowe z możliwością spokojnego, rodzinnego wypoczynku. Woda płynie stosunkowo łagodnie, więc to dobre miejsce także dla mniej doświadczonych kajakarzy.
4: I to wszystko w gminie, którą zamieszkuje zaledwie około 4000 osób. Mała społeczność, a wachlarz atrakcji jak w dużym regionie turystycznym.
3: Gmina Nowogród to rzeczywiście bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają połączenia historii, przyrody i aktywnego wypoczynku. Z jednej strony mamy bogactwo zabytków, skansen, kościół, plebanie, cmentarz, linie umocnień wojennych. Z drugiej piękne krajobrazy, rzeki, lasy, szlaki piesze i rowerowe. Do tego dochodzi żywa tradycja Kurpiowszczyzny, która wciąż inspiruje twórców ludowych i mieszkańców.
4: Brzmi jak miejsce, w którym można spędzić kilka dni i za każdym razem odkryć coś nowego.
3: Tak właśnie jest. Można zacząć od spaceru po skansenie, potem zejść na skarpę, spojrzeć na ujście Pisy do Narwi, następnego dnia wybrać się na spływ kajakowy, a później odwiedzić kościół i cmentarz. Każdy z tych punktów opowiada inną część tej samej historii. Historii o ludziach, którzy od wieków żyją w miejscu, gdzie rzeka, las i tradycja tworzą bardzo spójną całość.
5: SK Łomża News.
6: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
7: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
1: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
7: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap. bo wiemy, że cały ten kompleks no, będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi. Ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
5: SK Łomża.
6: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Pizna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
8: Zawsze jak jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, no bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
6: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
9: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosu, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
6: Mówił zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku Tyłobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
10: Tato! Na razie nie będziemy wypuszczać kota zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wypchnie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo proszę.
11: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
12: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu. Dokładnie tak. 3 lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl był prezentowany i w regionie północno-wschodnim. Ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie 7 aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Paczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
13: przemyślenia, zwątpienia.
12: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz Cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego Cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a Cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na Cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiktorowicz.
13: Z bohaterem Cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w domu, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony, tego jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje, co mu wolno, czego mu nie wolno, i widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest no, kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
14: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl, myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
13: Jak Państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
14: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście. I,
13: oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało, czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdzie ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miau, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
12: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane dane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur, nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3,

0: bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o wsi, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc, możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej, więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
1: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
0: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak? Więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak, w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
1: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny i też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no, tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają o pewnym nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut, są nawet takie seriale i to, i,

0: czas system troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk, myk, myk, myk i następna akcja, następna akcja.
1: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców i my jako twórcy chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć cukierków, tak, pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo, więc my tutaj reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
0: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
1: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
2: SK Łomża.
3: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
4: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
3: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
5: Radio SK.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.